0: I znowu przeplata, no znowu przeplata bardzo klimaty, stylistyki i wręcz ideologię, powiedziałbym, muzyczne, bo zaczniemy takim długim, rozbudowanym utworem zapożyczonym z folkloru pakistańskiego.
1: Nusrat Fateh Ali Khan.
0: Najwybitniejszy przedstawiciel.
1: Dobrze pamiętam.
0: Tak, tak, świetnie. A czy jeszcze może tytuł też pamiętasz?
1: Oczywiście, bo... wydaje mi się, że jeśli sięgnę pamięcią, to Sahib Teri Bandi.
0: Ależ jak najbardziej.
1: Nusrata Fateh Ali Khana.
0: No a potem coś, co stało się piosenką tygodnia czy miesiąca w naszej radiostacji. Bardzo miły utwór I'd Rather Be Blind, Crippled and Crazy. Oczywiście też Dereka Traxa.
1: Z tym, że już kompozytorem nie jest Nusrat Fateh Ali Khan.
0: Nie mógł być, bo to jest kompozycja, którą już ktoś inny skomponował przed nim.
1: Chyba, że Nusrat by się dopisał, ale to jest w złym
0: Ale
1: tonie.
0: Oni się nie kolegowali z Donem Robejem, a Don Robej jest głównym winowajcą tego właśnie utworu. No to co? Do Dereka przechodzimy teraz.

0: i tak dalej, to był kompozytorem tamtego utworu. Ja podkreślam to, co powiedziałem kiedyś Janek po występie Traxa, że to jest facet, który słyszy muzykę totalnie, robi ją totalnie, to co mu pasuje do obrazu, który chce wykreować, wkłada i to do tego moim zdaniem idealnie w to miejsce, w którym to pasuje. I też w ogóle nie wolno nawet szukać tutaj określenia typu blues czy nie blues, po prostu to jest muzyka Traxa. I mnie ona bardzo się podoba.
1: Wprawdzie to na tej płycie on wyraźnie wplata bluesowe elementy,
0: no bo dlaczego
1: ale
0: nie?
1: Takie bluesowe, no, czyli z tego dokładnie miejsca, w którym się wychował, gdzie pewnie jak był dzieciątkiem, to słyszał to nawet przez jakieś tam radio lokalne.
0: Ale jak ojciec z roboty przychodził, to mógł jaką taśmę przynieść też.
1: To były te kartridże takie.
0: Ośmiotek,
1: co to u nas w zasadzie nie występowały. Nie,
0: one miały jedną cechę, która była zdecydowanie
1: że w dwie strony
0: ciekawsza od naszej kaset, że grały non-stop.
1: Non-stop nam się kończy powoli, bo ta audycja też musi mieć swoje ramy. I na koniec taki powrót po latach jednego z najbardziej znanych wykonawców muzyki, tak? Jakby tu ją też nazwać. Też niejednoznacznie, bo Sergio Mendes przecież nie grał ani bossanowy taki sensu stricto, ani no muzyki prawda. Brazylijskiej. Bardzo był w tym, co robił amerykański,
0: ale troszkę latino też.
1: Ale latino, niewątpliwie tak. No i teraz po latach wrócił ze swoimi największymi hitami. Do każdego doprosił jakąś tam współczesną, znaczącą figurę.
0: Nie jest to jego wynalazek, ale stosowany patent wielokrotnie i skutecznie, bo to dużo ciekawych rzeczy wychodzi z takich spotkań.
1: I jeszcze bardziej się to wszystko wtedy zawija, teoretycznie komplikuje, a tak naprawdę dzięki temu zbliża się wiele rzeczy zamkniętych w takich gettach muzycznych do uszu szerokiej publiczności. I bardzo dobrze.
0: No to co, to my zrobimy sobie przerwkę w naszych dywagacjach. Państwo posłuchają ładnego grania, 4 minuty z kawałkiem. A ja wyrażam nadzieję, że jeszcze kiedyś pomieszamy style, gatunki i płyty z naszych półek.
1: Jeżeli w związku z tym można, pożegnajmy się tradycyjnym Masz Kanada.

Skoro słuchają Państwo już Radia Baobab, to oznacza to również, że są Państwo zdani na pewnego rodzaju plany, kaprysy, czy też zamiary tajemne prowadzących. Tak też się dzieje i tym razem, bowiem moim zamiarem, on nie jest tajemny, bo zaraz go ujawnię, jest to, iż byśmy przez najbliższe 2,5 godziny wspólnie posłuchali kilkunastu, czy może nawet kilkudziesięciu moich ulubionych nagrań, które wiążą się z tajemniczym magnetyzmem, jaki niesie ze sobą głos ludzki, a w tym przypadku głos męski. W 2005 roku udało mi się skompilować dwupłytowy album, który ukazał się nawet na rynku, ale sprzedał się w nikłych jakichś tam nakładach, bo promocji nie było, a może ja też sam to niespecjalnie dobrze wymyśliłem. W każdym razie na tym dwupłytowym albumie zatytułowanym Just For You znalazło się wiele takich piosenek, które, jak sądzę, słuchaczom Radia Baobab też przypadną do gustu. I w związku z tym teraz właśnie zapraszam na wersję radiową owego dwupłytowego albumu. W inwokacji do tej płyty napisałem mniej więcej tak. Wyłącz telewizor, zamknij oczy, bo teraz będzie piosenka, czyli tekst i muzyka, głos i instrumenty. Może też klimat. Najlepiej, kiedy wszystko idealnie współgra ze sobą. Tyle jest jednak pięknych piosenek, które nie są doskonałe, a w różnych sytuacjach wydają się właśnie idealne. Tekst w nieznanym języku lub zawiłość poetyckiej frazy sprawiają, że nie zawsze jest jasne, co autor miał na myśli. A mimo to występuje taka tajemnicza siła głosu, która z muzyką wywołuje miły dreszcz. No, jak można inaczej niż właśnie takim urokiem chrypiących fraz wytłumaczyć ogromną popularność Leonarda Cohena w Polsce? Kto rozumie tak naprawdę, co on śpiewa? Ilu nas jest? Tych kilkadziesiąt piosenek, które teraz zaprezentuję, one są takim męskim punktem widzenia, czy raczej męskim punktem chrypienia. Ale myślę, że słuchaczko i słuchaczu, znajdziesz tutaj coś dla siebie. Just for you.

Alan Price, rok 1978. I'll do it all just for you. Właśnie dla ciebie zrobię wszystko, czego zapragniesz. No cóż, czy może być piękniejsze i bardziej jednoznaczne wyznanie? No, jest ono pewnie nieco ryzykowne, ale w ustach Alana Price'a brzmi moim zdaniem dosyć wiarygodnie. W latach 60. Alan był jednym ze zbuntowanych. The Animals był członkiem tego zespołu, był jego klawiszowcem. No a teraz po latach w XXI wieku, już jako stateczny gentleman, trwa przy tym swym przesłaniu na naszej antenie i myślę, że jest to przesłanie godne uwagi, panie i panowie. Just for you. Tak właśnie rozpoczęliśmy prezentację moich ulubionych, chrypiących dżentelmenów. Za chwilę wspomniany już wcześniej Leonard Cohen i Arm Your Men. Leonard też wydaje się być równie zdeterminowany jak poprzednik. Mówi w tekście, że będzie jej mężczyzną w każdej potrzebie. Gotów jest być ojcem jej dziecka lub nawet towarzyszem krótkiego spaceru po plaży. W obu przypadkach, jak Państwo słyszą, Leonard Cohen idzie na całość.

0: your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love.
1: To był Leonard Cohen w swoim oryginalnym nagraniu I'm Your Man. A teraz sięgnijmy do czegoś, co się brzydko zwie coverem. Jealous Guy. W oryginale z 1971 roku John Lennon, jak sądzę, bardziej ekspresyjnie wyrażał skruchę wobec kobiety, którą skrzywdził słabością swojej zazdrości. A Joe Cocker, który teraz zaśpiewa tę pieśń, po prostu stwierdza fakt. Jestem zazdrosny i już. No może sobie na to pozwolić, bo przecież nie ma do czynienia z Yoko Ono.

Joe Cocker wypowiedział się na temat zazdrości. A teraz będzie nagranie, które jest jednym z najważniejszych nagrań, jakie mam w swojej bibliotece, ale także jednym z najważniejszych, jakie mam w swoim duchu, w sercu, w mózgu, w ciele w ogóle. Piosenkę wymyślił w 1956 roku świetny rytmen bluesowy wokalista Little Willie John, Amerykanin. Przedstawiali ją potem wielokrotnie po swojemu i James Brown, i Eva Cassidy, i Joe Cocker, Sting, no i wielu innych. Ale moim zdaniem tylko Peter Green uczynił z niej prawdziwe, serdeczne wyznanie. Gdy słyszę ten głos i tę gitarę i to błaganie ukochanej o powrót, za każdym razem czuję taki dreszczyk emocji. W połowie lat 90. Gary Moore skopiował to nagranie nuta w nutę z wykorzystaniem tej samej gitary, której użył w 68 roku Peter Green. To był Gibson Les Paul z 59 roku. I też brzmiało to pięknie. Need Your Love So Bad.

Need Your Love So Bad, Peter Green i Fleetwood Mac, 1968 rok. Upewnię się tylko, że Państwo też to przeżyli. Tak, upewniłem się, dobrze. I przechodzimy teraz do kolejnego utworu, co do którego mam pewną niejasność w sprawie autorstwa melodii. Uno dei Tanti. Był taki włoski hit z 1961 roku, autorem jego był niejaki Carlo Donida. Do muzyki owego Carla słowa dopisał amerykański duet twórczy, słynni Lieber i Stoller, i powstał w ten sposób nowy przebój I Who Had Nothing. Był on śpiewany przez wielu gwiazdorów ówczesnej piosenki, między innymi śpiewali ją Benny King i Shirley Bassey. Natomiast kompozytor i gitarzysta zespołu The Moody Blues, Justin Hayward, zmienił troszkę melodię, dodał pościelowy tekst i taką melodramatyczną aranżację i powstały w ten sposób Noce w białym atłasie, Nights in White Satin. Jak każdy doskonały kicz, robią wrażenie.

0: The Moody Blues i ich noce w tych tam pościelach takich atłasowych mamy już za sobą. Teraz przystąpmy do rzeczy poważnej. Autorem tego utworu jest Billy Bob Thornton, znany przede wszystkim jako aktor, no ale jest zamiłowania również kompozytorem, bandliderem, gitarzystą. Lubi śpiewać piosenki takie troszkę podchodzące pod klimat country. W 2001 roku wydał płytę, na której znalazła się pieśń, której współautorem razem z nim jest Marty Stewart, pieśń zatytułowana Forever. Będę cię kochał zawsze na zawsze, tak mruczał Billy Bob do słuchawki, mówiąc do kobiety. Zaciąga się przy tym papieroskiem i popija słodką herbatkę. Manifest ten brzmi w jego ustach bardzo wiarygodnie. No, myślę, że ten głos przekona każdą kobietę. No, a w końcu artysta ma za sobą lata doświadczeń, bowiem ma już chyba 5 prawem rozwiązanych małżeństw, czyli wie, co mówi. A dla porządku jeszcze dodajmy, że absolutnie nie jest domatorem.
1: Hey, baby, it's me. Listen, I'm gonna talk fast. This is long distance. Yeah, I'm sitting here at the Waffle House, smothered and covered. Yeah, Precious just set me down a glass of sweet tea. Made me think about you. No, baby, she's a waitress. No, I don't know her. I never stopped in Texarkana before. Look at her, the only thing standing between me and you now is 200 miles in a donut tire. Some cat named Dino's putting on to Sinclair next door. Hey, don't cry, baby. Oh, don't cry. Yeah, daddy's coming home. It's time, it's for good. And girl, I'm gonna...

Forever. Na zawsze. Bardzo sugestywnie szeptał Billy Bob Thornton. Teraz będzie mniej może szeptania, troszkę zachrypniętego głosu, ale przede wszystkim fantastyczna gitara. The Robert Cray Band w roli głównej lider Robert Cray i fantastyczne nagranie I Was Warned. Ostrzegano go przed jej miłością, a on głuchy na te przestrogi dał się ponieść uczuciom i za późno spostrzegł, że utracił nad sobą kontrolę. Tak to bywa, znamy to. Teraz cierpi i głęboko ukrywa ból przed światem. No, idealne współbrzmienie głosu, gitary i przesłania. Robert Cray, I Was Warned.

Robert Cray, I Was Warned. Ilekroć słucham tego nagrania, zawsze z żalem się z nim rozstaję, a zwłaszcza z tą gitarą. I tak bym chciał, żeby jeszcze to dalej mu poleciało się, rozminęło przez kilkanaście minut. Chociaż może wtedy byłby przesyt, a tak? No, pozostaje taki miły, miły niedosyt i chęć powrotu do tego utworu ponownie. Terence Trent D'Arby teraz wystąpi i zaśpiewa Sign Your Name. O swym debiutanckim albumie zatytułowanym Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby sam jego twórca mówi, że to najważniejsza płyta od czasu Sgt. Pepper zespołu The Beatles. No, miał też absolutne przekonanie Terence o potędze uczuć. Według niego wystarczy, by kobieta wpisała swoje imię w jego serce, a świat wokół nich zacznie wirować. No, nie rozumiem, ale gratuluję.

Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Tak jak już mówiłem, uważał, że nagrał kiedyś coś na miarę Sgt. Pepper Beatlesów. Czas pokazał, że nie do końca chyba miał rację, a wręcz jej zupełnie nie miał, bo poza paroma numerami, jak chociażby Sign Your Name, kto dziś pamięta Terence'a Trenta D'Arby i jego fantastyczną, jak sądził, płytę. Przejdźmy teraz do mojego ulubieńca, J.J. Cale'a. Jean-Jacques, bo tak naprawdę brzmią jego imiona, owe J.J. i jego muzyka kojarzą się nam z kołysaniem, odprężeniem, jakąś taką tajemnicą gorącą. No ale ogólnie rzecz biorąc, wszystko to jest na luzie. Jednakowoż życie i bliźnich Jean-Jacques traktuje poważnie. Piosenką Sensitive Kind zwraca uwagę na to, by pielęgnować wrażliwość ukochanej osoby. Ten apel, połączony z piękną melodią, podchwyciło wielu wykonawców, przejętych, jak sądzę, również wagą samego problemu. Ale byli to wyłącznie mężczyźni. Dlaczego, zastanawiam się, nie ma wśród nich żadnej kobiety? To znaczy wśród wykonawców, którzy wagę problemu pielęgnowania wrażliwości ukochanej osoby dostrzegli. J.J. Cale, Sensitive Kind.

blues, bo można się z nim urodzić, można go czuć, można go nie czuć i wreszcie można go mieć od kogoś. No właśnie, bo blues to też jest pełne emocji i uczucie, nie tylko sama muzyka. Niektórzy mówią, że piosenka ta to tandeta w najwyższym gatunku i tak sobie myślę, że jednak no, coś może jest na rzeczy.

To był Gary Moore i jego Still Got the Blues. A teraz być może część ze słuchaczy, którzy znają moje ogólne nastawienie do muzyki i tak zwany gust, będą zaskoczeni, bo za chwilę wystąpi w moim programie grupa Depeche Mode, która nie należy do moich faworytów i tego nie ukrywam. Jednak piosenka Dream On budzi mój szacunek, a nawet powiedziałbym zachwyt, bo po pierwsze to mój puls, po drugie to jest moje kołysanie. Tekst natomiast pieśni, w którym wielokrotnie przewija się słowo love, miłość, nie odnosi się niestety tak wprost do tego jednego z najwspanialszego z uczuć. Owa odrobina miłości, can you feel a little love, jak śpiewają koledzy z Depeche Mode, tu oznacza zagrożenie śmiertelnym uzależnieniem. No cóż, to przykre, ale utwór piękny. Can you feel

Depeche Mode i Dream On. Taka nieoczywistość z mojej biblioteki muzycznej, a teraz będzie oczywistość, bowiem The Neville Brothers to moi zdecydowanie ulubieńcy. Yellow Moon, utwór z 1989 roku. Taka dosyć jest w nim interesująca warstwa tekstowa. Któż z nas bowiem nie przeżywał katuszy wynikających z takiej niepewności? Gdzie ona jest? Co ona teraz robi? Czy ona za mną tęskni? A może jest gdzieś tam, gdzie nie powinna być? Może po prostu dobrze się bawi? Tak naprawdę, jak mówią The Neville Brothers, gdzie ona jest, wie tylko żółty księżyc, któremu wolno zajrzeć do wszystkich okien. Tak to jest. Sęk tylko w tym, że nie wiadomo, komu ten księżyc tak naprawdę sprzyja.

Żółty Księżyc i Neville Brothers prowadzili nas w taki nowoorlański klimat i w nim jeszcze pozostańmy, bowiem teraz będą również wykonawcy z tego rejonu, czyli The Iguanas, a kompozytorem utworu Fortune Teller jest Naomi Neville. Tak naprawdę to nie jest kobieta o takim imieniu i nazwisku, tylko pod tym pseudonimem ukrywa się jeden z najwybitniejszych muzyków i autorów z Nowego Orleanu, Alan Toussaint. The Rolling Stones i The Who wykonywali tę piosenkę, mowa o Fortune Teller, w konwencji raczej rock'n'rollowej. Natomiast nowoorleańscy The Iguanas nagrali ją bardziej zgodnie z duchem Luizjany, jak sądzę, być może bardziej z intencją samego autora. I powstała z tego taka mroczna ballada. To opowieść o samotnym młodzieńcu, któremu przewrotna wróżka przepowiedziała, że przed wschodem słońca spojrzy w oczy ukochanej, a czekał widocznie na tę ukochaną biedny samotnik. Po bezsennej nocy, podczas której ta miłość nie nadeszła, chłopak pobiegł do wróżki z reklamacją. Spojrzał jej w oczy, no i zrozumiał, że z wróżkami nie ma żartów. The Iguanas, Fortune Teller.

To byli The Iguanas i ich wersja Fortune Teller. A teraz będzie Charles Brown. Wspaniały wokalista, gentleman wokalu, gentleman w każdym calu. Niestety nie żyjący już, a pozostawił po sobie wiele wspaniałych, kulturalnych, a jednocześnie bardzo osadzonych w bluesowej tradycji nagrań. Teraz Charles Brown zaśpiewa dla nas Sunday Kind of Love, z której to ballady bluesowej wynika, że sobotnia miłość, która zazwyczaj wykwita między sobotą a niedzielą, zamiera w niedzielny poranek. No i cóż tu zrobić, żeby ta miłość soboty właśnie w niedzielny poranek nie wygasła? Sprawa jest delikatna i dobrze to zrozumiał Charles Brown, bo jak już mówiłem, jest dżentelmenem w każdym calu.

Sunday Kind of Love śpiewał Charles Brown. Od jego głębokiego barytonu przejdźmy teraz do głosu o zupełnie innej skali i barwie, mianowicie do głosu Nilsona, który to głos podziwiali wszyscy współcześni, a mówimy o przełomie lat 60. i 70., nawet z Beatlesami na czele. Everybody's Talking. Nilsson wyśpiewał tą pieśnią hymn na cześć przyjemności obcowania z naturą. Unoszony promieniami słońca, strugami deszczu, letnią bryzą, szumem oceanu, ucieka od rzeczywistości. Nie może jednakowoż porzucić wspomnienia o ukochanej. Nilsson, Everybody's Talking.

Everybody's Talking i Nilsson. Przenieśmy się teraz do innej estetyki, estetyki, którą zwą estetyką soul, i za chwilę wystąpi najwybitniejszy jej przedstawiciel, Otis Redding. Otis Redding, podobnie jak Janis Joplin i Jimmy, debiutował przed setkami tysięcy Amerykanów na festiwalu muzyki pop w Monterey latem 1967 roku. Kilka dni po występie, już kiedy opadły emocje i ten cały zgiełk wielkiej imprezy, siedział sobie nad brzegiem oceanu i wymyślił wtedy piosenkę o takim słodkim, acz troszkę nostalgicznym nic nie robieniu. Sitting on the Dock of the Bay. Tragicznym i takim ironicznym zrządzeniem losu, 3 dni po nagraniu tej pieśni, Otis zginął w katastrofie samolotowej. No cóż, dobrze, że został z nami jego największy przebój. Sitting on the Dock of the Bay. Otis Redding.

Po klasyce soul w wykonaniu Otisa Reddinga przenosimy się teraz do klasyki. No właśnie, tu mam lekki problem, jak zaklasyfikować ten rodzaj muzyki, ale niech to będzie muzyka progresywna, bowiem wystąpią za chwileczkę Emerson, Lake and Palmer w nagraniu Lucky Man z 1970 roku. Trudno wręcz uwierzyć, że to dzieło niepewności losu zrodziło się w głowie dwunastolatka. Greg Lake, kompozytor, nosił je w sobie kilkanaście lat i dosyć przypadkowo zaproponował nagranie w czasie sesji do debiutanckiej płyty zespołu Emerson, Lake and Palmer. Ten przypadek stał się źródłem największego sukcesu Tria na przekór przesłaniu tekstu piosenki, której bohater ginie od zbłąkanej kuli. Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man.

Emerson, Lake and Palmer, Lucky Man. Piosenka o niespecjalnie optymistycznym przesłaniu, więc spróbujmy teraz troszkę odwrócić się w stronę optymizmu i posłuchamy Brooka Bentona w piosence It's Just a Matter of Time. To jest takie hasło, które ukierunkowuje naszą uwagę na to, że czas tak w zasadzie może rozwiązać wszystkie nasze problemy. No, na ile skutecznie, to już inna sprawa. Ale czemu nie oddać się miłym złudzeniom przy tych staroświeckich, kołyszących dźwiękach? Łagodny baryton Brooka Bentona przenosi nas przecież w rejony pełne nadziei. It's just a matter of time.

tym z Państwa, którzy właśnie włączyli się do sieci za pośrednictwem Radia Baobab, uświadamiam, że są Państwo świadkami bloczku programowego naszego radia zatytułowanego Just for You, w którym to bloczku przypominam moje ulubione piosenki wykonywane przez męskie głosy, zazwyczaj lekko zachrypnięte, ale może właśnie dlatego jakoś bardzo atrakcyjne. Teraz wystąpi orkiestra o długiej nazwie Bill Wyman's Rhythm Kings. Bill Wyman, współtwórca The Rolling Stones, stoi na czele tego aparatu wykonawczego. Jak wiadomo, lubi takie ładne i tradycyjne piosenki. Czasem niestety też lubi je śpiewać. Ale na okoliczność wykonania starego przeboju Raya Charlesa, zatytułowanego Just for a Thrill, Bill wyznaczył utalentowanego wokalnie kolegę do wykonania tego zadania. No i ten kolega, czyli Georgie Fame, dał popis godny mistrza. Just for a Thrill, Georgie Fame i Bill Wyman's Rhythm Kings. Just

Obserwuję z ciekawością sam siebie, z jaką to stylistyczną różnorodnością zabrałem się do pracy nad tym właśnie punktem programu, bo po głęboko zakorzenionej w tradycji tak zwanego rhythm and bluesa pieśni Just for a Thrill, wykonanej przez George'ego Fame'a z Billem Wymanem i jego Rhythm Kings, teraz przychodzi czas na coś zupełnie innego. Z 1973 roku nagranie grupy Hot Chocolate, It Started With a Kiss. No to rzeczywiście estetyka troszkę nie z mojej bajki, ale z filozofią przekazu tego utworu trudno się nie zgodzić, bo czy jest wśród nas ktoś, kto zaczął inaczej niż od pocałunku? It Started With a Kiss.

It started with a kiss, grupa Hot Chocolate. I ten czekoladowy akcent troszkę pozwala mi nawiązać do następnego nagrania, w którym wystąpi Fats Domino. A Fats przypomina mi czekoladowe słoneczko. Jest okrągły, zawsze uśmiechnięty. Jego muzyka też jest zawsze pogodna. A nawet wtedy, kiedy śpiewa, tak jak w piosence Help Me, że nikt go nie kocha i nikomu na nim nie zależy. Jest w tym naprawdę jakaś zadziwiająca pogoda ducha. Natomiast solo mokrego saksofonu w tym utworze jest smutne do łez. Fats Domino, Help Me.

0: To było nasze czekoladowe słoneczko, czyli Fats Domino, Help Me, rok 1971. Wśród zachrypniętych wokalistów nie może zabraknąć oczywiście Barry'ego White'a, który za chwilkę też wystąpi w utworze Just the Way You Are. I to był jedyny wielki przebój Barry'ego, do którego on sam nie napisał słów. W tym przypadku to jest coś w rodzaju dwa w jednym, bo tu są i oświadczyny, i zaraz potem przysięga małżeńska. Mówię o warstwie tekstowej. Autorem całości jest Billy Joel, a adresatką tekstu jego pierwsza żona. Okazało się zresztą, że nie ostatnia. Więc skoro tutaj są i oświadczyny, i przysięga w jednym, to należy rozumieć, że ten tekst nie ma charakteru oficjalnego zobowiązania. Barry White, Just the Way You Are.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

Just the Way You Are, Barry White. Barry specjalizował się w problematyce damsko-męskiej i ten głos odpowiadał bardzo tej właśnie problematyce. Natomiast problematyka damsko-męska no nie jest zasadniczą treścią ani piosenki, którą za chwilę zaprezentuję, ani też wykonawcy. Raczej sam wykonawca i ta właśnie piosenka znalazły się tutaj w tej naszej audycji ze względów formalnych. Bowiem głos wykonawcy ma w sobie poważny bardzo potencjał. Mówię o artyście ukrywającym się pod ksywką Everlast. Everlast zaczynał jako raper, no ale z biegiem czasu zorientował się, że można czasem też, dysponując właśnie takim aparatem, zaśpiewać i zakołysać. No i w tym przypadku udało się, i to bardzo. Everlast. Ends.

Od Everlasta, który wśród chrypiących wokalistów zdaje się być młodzieńczym nowatorem, przejdźmy do klasyki. Do klasyki zarówno jeśli chodzi o repertuar, jak i samego wykonawcę. Wydaje się, że tekst do tej pieśni powstał pod wpływem mrocznej, doprowadzającej do szału samotności. Duke Ellington w utworze Solitude przypisał tej ponurej atmosferze nieco przewrotną muzykę, a dr John wychrypiał całość na takim luzie, że ta samotność słuchaczowi w zasadzie już jest niestraszna. Utwór Solitude, wykonawca dr John.

Solitude Duke'a Ellingtona wykonał dr John. No, z pewnością nikt doktorowi nie odmówi oryginalności w tym, co robi, również w sposobie wokalnej artykulacji. Podobnie zresztą jest, choć w zupełnie to inna estetyka, z oryginalnością Briana Ferrego, bo Brian wymyślił jedyny w swoim rodzaju sposób śpiewania, taki lekko dekadencki, chwilami nawet perwersyjny, o niewątpliwie rock'n'rollowym rodowodzie, ale zawsze elegancki. Koronnym tego przykładem jest piosenka o niewoli miłości. Brian Ferry, Slave to Love.

Brian Ferry, Slave to Love. Brian zdołał sobie wypracować status zupełnie niezależnego artysty we współczesnym rock'n'rollu. Nie udało się to jednak, jak sądzę, dotychczas Johnowi Hyattowi. Szkoda, bo to i wykonawca bardzo taki oryginalny i też wspaniały autor różnych pięknych utworów, z których korzysta i on sam, i korzystają inni wykonawcy bardzo często. W utworze Old Habits John Hyatt mówi, że przyzwyczajenie jest jak gdyby drugą naturą. Takie troszkę przysłowie jak gdyby mu z tego wyszło. I tę mądrość przenosi Hyatt do sfery emocji. Kolejna wielka miłość może się okazać tylko przyzwyczajeniem. Prawda? Tak to bywa. Niby racja. No ale dlaczego miałoby się to przydarzyć właśnie mnie? A może jednak warto spróbować? Old Habits, John Hyatt.

Od bardzo męskiego i zdecydowanego wokalu Johna Hayata przechodzimy teraz do ulotnego sposobu śpiewania Tima Hardina. W 1969 roku zarejestrował Misty Roses. W tekście to troszkę nawiązanie do przesłania poprzedniej piosenki, bo Tim Hardin śpiewa tutaj wprost: jesteś zbyt urocza, żeby nie spróbować. Bardzo to krótka piosenka, ale ileż w niej muzyki. To stara, dobra szkoła. Minuta 53 sekundy. Tim Hardin, Misty Roses.

To był Tim Hardin i jego Misty Roses. Są piosenki, które mają przesłanie dosyć istotne lub przynajmniej wyraźne, a są też takie, w których dokładnie nie wiadomo, o co chodzi. Przykład za chwilę. Grupa Caravan, rok 1973, tytuł piosenki Surprise, Surprise. Niespodzianka, niespodzianka. No i dokładnie tak nie wiem, co autor miał na myśli. Ale chyba coś miłego, bo mruczy bardzo beztrosko i radośnie. Caravan, Surprise, Surprise.

To była zapomniana już, choć zdaje się ciągle jeszcze działająca, istniejąca grupa Caravana. Piosenka nosiła tytuł Surprise, Surprise. Teraz wystąpi Michael Franks, którego tak naprawdę ja niespecjalnie kocham, a może dlatego, że za mało znam jego twórczość. No w każdym razie jakoś mi te jego pieśni przelatywały zawsze obok mojego zaprzątniętego czym innym łba. Natomiast piosenka When the Cookie Jar is Empty, rok 1978, zapadła mi kiedyś bardzo w rozum i w świadomość muzyczną. Nie sobie pomyślałem, że może warto byłoby ją wśród tych różnych śpiewanych przez panów piosenek umieścić. O czym ona mówi? Ano o tym, że pojemnik z ciasteczkami jest pusty. Jak on jest pusty, to dziewczyna się wtedy wścieka. Piosenka, czyli to jest o dziewuszkach łakomczuszkach. No ale równie dobrze mogła to być piosenka o zuchach łakomczuchach, bo przecież nikt nie lubi, kiedy kończą się przyjemności. Michael Franks, When the Cookie Jar is Empty.

No to teraz będzie troszkę na poważnie. Na poważnie dlatego, że poważny jest wykonawca. Willie Dixon to jeden z najważniejszych artystów w moim przekonaniu w XX wieku, który sterował muzyką, którą ja bardzo cenię, a myślę, że wśród Państwa też jest wielu zwolenników takiego właśnie grania. Willie Dixon kształtował wyobraźnię muzyczną takich artystów jak członkowie grupy The Rolling Stones, The Animals i w ogóle chyba całej brytyjskiej fali rhythm and bluesowej początku lat 60. No a poza tym Willie Dixon od czasu do czasu pisywał pieśni znaczące, znaczące nie tylko muzycznie, ale także i tekstowo. Taka na przykład piosenka jak It Don't Make Sense, You Can't Make Peace. To za chwilę. I to jest taka chwila refleksji wypełnionej nastrojową muzyką. On, ten Willie, skomponował również piosenki lekkie, jak na przykład I Just Wanna Make Love to You, ale tym razem zajął się poważnym tematem, bo przecież te wszystkie mniej poważne mają sens tylko wtedy, kiedy my mamy poczucie pokoju i bezpieczeństwa, a o tym właśnie jest ta piosenka. Napisał ją Willie Dixon i napisał i słusznie, i mądrze.

It don't make sense, you can't make peace. Śpiewał własną kompozycję Willie Dixon. Willie Dixon to gigant światowego bluesa i w ogóle światowej muzyki, a Larry Garner, który teraz wystąpi, no jeszcze takim gigantem nie jest, pewnie nie będzie, ale ma swoje znaczące miejsce we współczesnym bluesie, bo też jest to artysta, który jest przesiąknięty tym, tą muzyką i tą estetyką. Bo w bluesie to tak jest, że raz jest dobrze, raz jest gorzej, raz wesoło, raz smutno, raz wolno, raz szybko, raz refleksyjnie, raz znowu tak sobie beztrosko. I Larry takie utwory w swoim repertuarze ma, zresztą jest ich sam kompozytorem. Another Bad Day, taki tytuł nosi ta piosenka i to może być swojego rodzaju recepta na chandrę, na taki splinek czy brzydki bliźniego uczynek. Czy też na koniec każdego złego dnia można wziąć gitarę, zagrać i zaśpiewać wszystkie swoje żale i smutki. Okazuje się dzięki temu, że muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, jak mawiał klasyk, ale także może dawać wytchnienie od codziennych kłopotów. Larry Garner, Another Bad Day.

Another Bad Day. Po tej piosence Larry'ego Garnera pora na Stevie Ray Vaughana i jego Double Trouble. Jeden z moich ulubionych jego utworów to jest kompozycja Stevie Ray'a i Doyle'a Bramhalla Seniora, Dirty Pool. Tutaj, podobnie zresztą jak we wcześniej prezentowanych nagraniach Petera Greena i Roberta Kreya, Stevie Ray osiągnął taką niezwykłą siłę wyrazu, w której głos jednoczy się z gitarą. Tytułowe Dirty Pool to sytuacja, w której jeden z partnerów gra nie fair. W tym przypadku należy wnioskować, że nie chodzi o partnera, ale o partnerkę. No ale nie koncentrujmy się specjalnie na słowach, bo tutaj tak naprawdę ten bolesny klimat buduje gitara. Stevie Ray Vaughan, Double Trouble, Dirty Pool.

I znowu sięgamy do klasyki. Do klasyki muzyki z lat 70. Bill Withers i jego Ain't No Sunshine. To jest teoretycznie piosenka dosyć smutna, bo słońce gaśnie, gdy odchodzisz. No ale tak naprawdę, jak się dobrze temu przyjrzeć, to się okaże, że jest to piosenka optymistyczna. Bo z tekstu wynika, że owo odchodzenie w tym przypadku jest czynnością powtarzalną. Skoro jest powtarzalną, to są też powroty, którym z pewnością już towarzyszy blask słońca wschodzącego. A każdy przecież wschód słońca jest zwiastunem dobrej przyszłości. No i w ten oto sposób zinterpretowaliśmy smutną piosenkę jako pozytywną. Bill Withers, Ain't No Sunshine.

Bill Withers and No Sunshine. Po tej smutnej piosence, którą próbowaliśmy zinterpretować jako wesołą, nie będzie problemu, bo I'll Be Your Baby Tonight Dylana jest z pewnością piosenką optymistyczną i taką nawołującą do tego, żeby się ludzie między sobą kojarzyli i kochali. Dylan nazywany był no bardzo różnie. Był zaangażowanym poetą, głosem pokolenia, absurdalnym humorystą, ale przecież przede wszystkim to jest twórca wspaniałych melodii, różnych cudnych, miłosnych piosenek, w których właśnie muzyka z tekstem tworzą niepowtarzalną atmosferę. To zauważył przed laty nieodżałowany Robert Palmer, który wspólnie z UB40 zbliżył się do rekordu świata, interpretując Dylanowe I'll Be Your Baby Tonight.

Proszę Państwa, tylko no tak historia mówi, że The Stranglers, bo oni za chwilę wystąpią, byli kiedyś punkowcami. Dusiciele są tylko z nazwy groźni, bo w ich muzyce wielokrotnie dawały o sobie znać odniesienia do klasyki, psychodelii i różnych takich zupełnie niepunkowych elementów. No a w utworze La Folie głos jest jeszcze do tego taki leniwy, męski, no i po francusku. Trudno się doszukać w tym utworze o szaleństwie miłości jakichś korzeni punkowych i trudno uwierzyć, że The Stranglers kiedyś punkami byli.

La Folie, szaleństwo. To byli The Stranglers z 1981 roku. O ile Stranglers bywali w przeszłości punkami, o tyle ten wykonawca z punkiem nigdy nie miał nic wspólnego, bo też i punka nie doczekał. Może szczęśliwie. Król, Nat King Cole, zaśpiewa Rambling Rose. Niepowtarzalny aksamit tego głosu. Chyba nie potrzebuje żadnych komentarzy. No a królewska korona Cola jest absolutnie zasłużona. Rambling Rose.

2,5 godziny pod znakiem Just for You, czyli głosów męskich, które budzą emocje. No i na zakończenie po raz pierwszy będzie tutaj pewien akcent kobiecy. Wprawdzie jako główny wokalista zaprezentuje się Willie Nelson, co też jest niejednoznaczne w tym towarzystwie, prawda, bo zazwyczaj Willie'ego podejrzewa się o to, że on jest taką beczącą Indianką. Ale to jest nieprawda, on przede wszystkim jest taką podwaliną amerykańskiej muzyki, kompozytorem wielu fantastycznych piosenek, no i człowiekiem, który potrafi tworzyć niezwykły zupełnie klimat wokół tego, co robi. Tutaj usłyszymy go w duecie z Susan Tedeschi. Kiedy Susan przyszła na świat, Willie miał już siwiejący warkocz, więc różnica dwóch pokoleń tu występuje. Ale ta różnica nie ma zupełnie żadnego znaczenia, kiedy w grę wchodzą takie właśnie piękne dźwięki. Szaleństwo miłości, niewiary i samotności przecież znają i starzy, i młodzi. Crazy to jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie znam. I'm crazy for loving you. Willie Nelson i Susan Tedeschi. To była audycja zatytułowana Just for You.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa melduje się niezawodnie na wirtualnej antenie Radia Baobab. No, podkreślam wirtualnej, bo nie ma czym tak naprawdę pomachać, ale przecież to nie umniejsza znaczenia naszego kontaktu żywego z patronkami i patronami, słuchaczkami i słuchaczami Radia Baobab. Poprzednia audycja z tego cyklu rozpoczęła się nagraniem zespołu The Cowboy Junkies. No i teraz ponownie Cowboy Junkies wystąpią, ale z zupełnie innego powodu.

I've made up my mind to give myself to you. Autor Bob Dylan. Tym razem w wykonaniu nie autorskim, tylko właśnie w wykonaniu The Cowboy Junkies. A to wykonanie pojawiło się razem z 14 innymi na takiej, no, niedostępnej niestety szerzej płycie zatytułowanej Dylan Revisited. I to jest płyta dołączona do czerwcowego wydania magazynu Uncut, czerwcowego w 2021 roku. Nie dość tego, że są tam różne nowe wersje utworów Dylana, znanych z bardziej zamierzchłej i bardziej współczesnej przeszłości, to jest też jedno nagranie samego Dylana, które nigdy dotychczas nie było publikowane oficjalnie. Ale do niego może kiedyś dotrzemy przy innej okazji. Teraz chciałbym jeszcze przedstawić jeden utwór, jedno nagranie w interpretacji nieautorskiej. Mianowicie będzie to This Wheel's on Fire, które usłyszymy za chwilkę w wykonaniu Richarda Thompsona.

początek około Dylanowy, a ciąg dalszy związany z niedawną, ale już dosyć rozbudowaną tradycją Radia Baobab, a konkretnie nawet Bielszego Odcienia Bluesa. Jak Państwo pamiętają, kilka miesięcy temu ogłosiłem taką akcję, która polega na tym, żeby patroni, patronki, słuchaczki, słuchacze nadsyłali mi swoje 2-3 ulubione utwory, które później będą prezentowane właśnie w naszym cyklu, w Bielszym Odcieniu Bluesa. No i odzew jest, szczerze powiem, taki sobie średni. No, nie zostałem zarzucony dziesiątkami tysięcy propozycji, ale powoli, powoli napływają. Wśród tych, którzy zdecydowali się jako pierwsi zdradzić nam swoje ulubione nagrania, znalazł się nasz patron, pan Wojciech Kramek. Nie napisał specjalnie rozbudowanego listu, poza tym, że wyliczył 3 utwory, 3 nagrania i pięknie się pod nimi podpisał. Muszę przyznać, że jest to wybór dosyć nietypowy i powiedziałbym taki nawet wysublimowany, w tym sensie, że nie są to nagrania bardzo popularne, nie są to wykonawcy też z pierwszych stron ilustrowanych magazynów bluesowych, ale świadczą o tym, że pan Wojciech Kramek sięga głęboko do bluesowej fonografii. I nie zachowując wprawdzie kolejności, w jakiej pan Wojciech wymienił swoje 3 nagrania, chciałbym zacząć od wykonawcy, który chyba w sumie zadebiutuje w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek prezentował jakieś nagranie artysty, który występuje pod pseudonimem Left Hand Freddy. To wokalista i gitarzysta holenderski, który od dobrych może nawet 10 lat cieszy publiczność holenderską swoim graniem. Rzeczywiście jest leworęczny w tym sensie, że prawą rękę ma na gryfie, a lewą przebiera po strunach. I myślę, że stąd wzięło się jego artystyczne zawołanie. W wykonaniu Left Hand Freddy'ego utwór zatytułowany Have to Make a Change z albumu Back on Track.

Słuchamy wyboru naszego patrona, pana Wojciecha Kramka, który wśród trzech nagrań umieścił nagranie jednej kobiety. A tą kobietą jest brytyjska wokalistka Maria Danes. I oto ona w bardzo dynamicznym nagraniu zatytułowanym Slaughterhouse Blues.

Na deser z tego trzydaniowego zestawu pana Wojciecha Kramka wybrałem sobie nagranie Michaela Powersa, wokalisty i gitarzysty z północnego zachodu Stanów Zjednoczonych, który też zwrócił przed laty moją uwagę swoją płytą zatytułowaną Onyx Root. Jest tam kilka wspaniałych nagrań, no ale pan Wojciech wybrał utwór zatytułowany Another Man Down. Oto Michael Powers.

Niejako w uzupełnieniu wyboru pana Wojciecha Kramka ja przygotowałem swoje ulubione nagranie z albumu Michaela Powersa z tej płyty Onyx Root. To kompozycja Chestera Burnetta. Wiedzą państwo, kto to jest. Zatytułowana Babies Got a Train. Tak mi się ten utwór kiedyś spodobał, że nawet umieściłem go na mojej składance zatytułowanej Just For You i wiem, że dzięki temu wielu fanów bluesa trafiło właśnie na Michaela Powersa i na jego twórczość. No więc Michael Powers teraz ponownie. Babies Got a Train.

A teraz coś z naszego rodzimego rynku. Wiedzą Państwo, bo o tym była już mowa i w innych moich audycjach, chociażby w Radiu Nowy Świat, że jest już z nami najnowszy, zresztą pierwszy solowy album Sebastiana Rydla, zatytułowany, skomplikowana to jest nazwa, długa i niezbyt atrakcyjna, bym powiedział, Radio Sessions w studiu koncertowym imienia Jerzego Haralda w Katowicach. Tytuł jest nieatrakcyjny, ale sama płyta, jej zawartość, a także estetyka edytorska jest na najwyższym poziomie. Jeszcze dwa słowa oczywiście o tym albumie, a teraz proszę posłuchać, jak brzmi utwór zatytułowany Gdy patrzę w twoją twarz. Sebastianowi Rydlowi towarzyszy na gitarze Jerzy Styczyński.

Ideą solowego albumu Sebastiana Riddla było nagranie zestawu bardzo kameralnych, niemal całkowicie akustycznych i melancholijnie refleksyjnych utworów. I to jest rzeczywiście idea, która utrzymuje nas w napięciu przez wszystkie 8 nagrań, które tu się znalazły. Jest wśród tych nagrań jedno, które troszeczkę może się wymyka tej zasadzie, bo słychać tu wyraźnie, że są instrumenty, które podłączone są do prądu, ale nie zmienia to charakteru brzmienia całości, pięknego, pełnego powietrza i refleksyjnego. Utwór nosi tytuł On. I tutaj obok kwartetu smyczkowego Piotra Steczka towarzyszą Sebastianowi Riddlowi, który oczywiście śpiewa, gitarzyści. Na gitarze akustycznej Mirek Rzepa i na elektrycznej Bartek Miarka. No a do tego sekcja Rafał Nowak perkusja i nieodżałowany, świętej pamięci już niestety, Andrzej Rusek. Utwór nosi tytuł On. Jak sam Bastek powiedział, to utwór klaptonowaty.

Bardzo, bardzo polecam wszystkim patronkom i patronom nową płytę Sebastiana Riedla, solową płytę zrealizowaną we współpracy z kwartetem Piotra Steczka. Płytę bardzo osobistą, bardzo melodyjną, bardzo poetycką i taką trochę odmienną od tego, do przyzwyczaił nas Sebastian Riedel jako lider grupy Cree. Natomiast nowa płyta JJ Band, zatytułowana po prostu 2021, nie wymyka się już żadnym kryteriom, które dotychczas były przykładane do muzyki tej zacnej orkiestry. Proszę posłuchać, jak rozpoczyna się ten album. Introdukcją jest gitarowy wstęp Jacka Jagusia, który później przeradza się w utwór już w pełni zespołowy. Nagranie nosi tytuł Więcej, więcej.

Płyta 2021 zespołu JJ Band ma też w swoim repertuarze jedno nagranie, które ma charakter singlowy, czyli taki, który ma promować cały album. Być może został on przez muzyków wybrany dlatego, że nie jest to utwór z czystej kategorii blues, czy rock, bo to jest takie piękne skrzyżowanie ballady, lekkiego folku, gitar rocka z miłym, angażującym słuchacza tekstem. A całość nosi tytuł Cudowny Świat. Oto Cudowny Świat zespołu JJ Band.

I zmieńmy nastrój teraz ponownie i oddajmy się kołysaniu muzyki gospel. Gospel, jak wszyscy wiemy, i blues w jednym stoją domu, jeśli chodzi o formę muzyczną. Tyle tylko, że gospel zwraca się przede wszystkim nie do słuchacza, ale do najwyższego, czyli do tego, który nas wszystkich według wykonawców gospel ogarnia swoją opieką. W 2021 roku ukazał się album Mary Clayton zatytułowany Beautiful Scars. I teraz już bez specjalnych komentarzy chciałbym, żebyśmy się wspólnie zaangażowali i zanurzyli w klimat muzykowania gospelowego, a to za pośrednictwem dwóch pieśni. A Song for You to taki numer, który znamy na przykład z pięknych wykonań Raya Charlesa, no ale w wykonaniu damy Mary Clayton brzmi on zupełnie inaczej. I do tego jeszcze drugie nagranie, taki tradycyjny gospelowy utwór zatytułowany Touch the Hem of His Garment, w którym Mary Clayton towarzyszy męski chór gospelowy.

Żeby poszerzyć paletę stylistyczną, którą prezentuję w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, teraz będzie nawiązanie do muzyki nowoorleańskiej, do takiego jazziku nowoorleańskiego, a to za przyczyną albumu Marie Mulder, który ukaże się w czerwcu 2021 roku i będzie to utwór zatytułowany Let's Get Happy Together. I oto tytułowe nagranie z tego albumu, a Marie Mulder towarzyszy Tuba Skinny, formacja kultywująca najlepsze tradycje muzyki nowoorleańskiej.

Na zakończenie tego wydania pierwszego odcinka Bluesa chciałbym kołysaneczkę jakąś zagrać, chociaż to jest kołysanka bardzo umowna, bo można tego nagrania przecież słuchać także w ciągu dnia, na przykład wtedy, kiedy poczujemy się przez chwilę nieco zmęczeni i przyłożymy łebek do poduszeczki, by zdrzemnąć się, a następnie ożywczo obudzić i dalej pracować ku chwale ojczyzny. To nagranie nosi tytuł Sleeping with the Blues i pochodzi z albumu Boba Corritore z przyjaciółmi. Boba Corritore, który nagrał właśnie z nimi kilkanaście świetnych bluesowych standardów i utworów, które brzmią jak standardy. A w Sleeping with the Blues z Bobem Corritore, który oczywiście gra na harmonijce, usłyszymy śpiewającego Johnny'ego Rawlsa. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Bielszy odcień bluesa. Bielszy odcień bluesa, Jan Chojnacki. Bielszy odcień bluesa, wydanie nietypowe, które od czasu do czasu pojawia się na antenie Radia Baobab. Stałe słuchaczki i słuchacze znają też zapewne taką audycję, która w wersji absolutnie bez słów pojawia się od czasu do czasu na naszej antenie i nosi ona tytuł Cztery bluesowe longiery. I tą też metodą będą wypełnione minuty. Ile ich będzie? No dokładnie jeszcze nie wiadomo, ale tak myślę około 60 tej właśnie audycji. A więc Bielszy odcień bluesa i cztery bluesowe longiery. Bo też i blues skłania do rozbudowanych improwizacji i do tego, żeby instrumenty mogły wypowiedzieć się w pełni i dopowiedzieć wszystko to, czego nie mogą dopowiedzieć słowa i głos ludzki. Rozpoczynamy od Life Without You. To jedna z najpiękniejszych ballad, jaką skomponował Stevie Ray Vaughan. W oryginale studyjnym to też jest długie nagranie, ale kiedy przychodziło do wykonania na żywo podczas koncertu, ta kompozycja nabierała jeszcze dodatkowej wartości w postaci właśnie wolnych improwizacji Stevie'ego i pozostałych kolegów. Ta wersja Life Without You pochodzi ze specjalnego wydania albumu In Step, który oryginalnie ukazał się w 1989 roku, ale po 10 latach zrobiono reedycję, zremasterowano, no i dorzucono kilka nagrań dodatkowych właśnie z koncertów. To była trasa obejmująca Stany Zjednoczone w listopadzie 1989 roku. A to konkretne nagranie zostało zrealizowane w Denver w Colorado 29 listopada 1989 roku. Stevie Ray Vaughan, Life Without You.

0: Thank you so much, ladies and gentlemen. Mr. Reese Wadham's on the keyboards. Tommy Shannon on the bass. Chris Whipple-Layton on the drums. And I'm still Stevie Ray. And this is Double Trouble, I guarantee.
1: Następny longier jest longierem bardzo historycznym, chociaż odbiegającym od takiej historycznej normy. Bo jeżeli wspomnimy słynny koncert Ten Years After na festiwalu Woodstock, no to natychmiast wszystkim to się skojarzy z I'm Going Home, tą 9-minutową chyba wersją. Ale w miarę rozwoju kariery Ten Years After pod wodzą Alvina Lee też podczas koncertów rozbijał różne tematy muzyczne w konwencji bardzo swobodnych improwizacji. Tak też było w przypadku płyty Stonehenge, która oryginalnie ukazała się w 1972 roku, no ale w 30 lat później została ta płyta ponownie wydana, zremasterowana, no i opatrzona dodatkowymi nagraniami. Wśród tych dodatkowych znalazł się utwór zatytułowany Boogie On. To prawie 15 minut czystej muzyki. Oto Ten Years After, rok 1972, Boogie On.

To były dwie historyczne wersje długich koncertowych nagrań, ale i współczesność, czyli XXI wiek, przynosi także takie wydarzenia. Oto Marcus King ze swoim zespołem zrealizował w 2017 roku taką epkę, na której znalazła się bardzo rozbudowana, prawie 15-minutowa wiązanka 5 utworów, które Marcus powiązał w jeden koncertowy pakiet. Sherry Barry, Sliced Milk, 25 or 6 to 4, I'll Stay i Gloomy Sunday. To 5 tytułów, które powiązał Marcus King w koncertowym wykonaniu.

To wydanie pierwszego odcienia bluesa zawierającego cztery bluesowe longiery zakończy bardzo nietypowy dla naszego cyklu utwór zatytułowany Changa's Revenge. To będzie popis Franka Zappy i jego zespołu z albumu Funky Nothingness. Frank Zappa śpiew i gitara, Don Sugarcane Harris skrzypce, Ian Underwood saksofon, Ainsley Dunbar perkusja, Max Bennett electric bass. Changa's Revenge. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa na antenie Radia Baobab. Co państwo powiedzą na taki zestaw wykonawców w tym właśnie wydaniu naszej audycji? Bonnie Raitt, Bob Dylan, Delbert McClinton, The Rolling Stones, Lucinda Williams, John Mayer, Greg Allman, Ray Wiley Hubbard i Don Was. Myślę, że to ostatnie imię i nazwisko może wzbudzić lekkie zdziwienie, ale dla mnie Don Was jest postacią, dzięki której znaczna część tej muzyki, która trafia do serc i uszu słuchaczek i słuchaczy Radia Baobab, że Don Was jest odpowiedzialny za znaczną część tego właśnie brzmienia. Bo Don Was, muzyk z Detroit, kiedyś o dosyć lokalnej sławie, stał się jednym z najbardziej wpływowych producentów rocka, bluesa, country, jazzu, a to dzięki temu, że właśnie zdołał wprowadzić do obiegu albumy najznakomitszych wykonawców przełomu wieków. Właśnie tych, których państwu na początku zasugerowałem. A do zajęcia się postacią Dona Was sprawiło fakt, że wczesną jesienią 2025 roku ukazał się, no z rzadka on nagrywa swoje własne płyty, ukazał się firmowany przez niego album zatytułowany Groove in the Face of Adversity, a Don Was prowadzi tu zestaw muzyków, którzy nazwali się Pan Detroit Ensemble. Posłuchajmy na wstępie utworu zatytułowanego Midnight Marauders, który otwiera ten właśnie album.

Don Was and the Pan Detroit Ensemble, Midnight Marauders. To jest rok 2025. A teraz cofniemy się do 1989 roku, kiedy to nastąpił pewien przełomowy moment w karierze Don Was'a i w karierze Bonnie Raitt, bowiem Don Was wyprodukował jej album zatytułowany Nick of Time, który okazał się niezwykłym sukcesem. Sprzedał się w nakładzie ponad 7 milionów egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych, no i zdobył 3 nagrody Grammy. Świetny początek zarówno dla Bonnie Raitt, jak i dla Donna Was. Z albumu Nick of Time posłuchajmy 2 nagrań, w których towarzyszy Bonnie Raitt także Kim Wilson, oczywiście zaangażowany do studia przez Donna Was. The Road Is My Middle Name i Real Man, Bonnie Raitt.

Rok później Don Was został zaproszony przez samego Boba Dylana do wyprodukowania albumu, który ukazał się pod tytułem Under the Red Sky. Wozowi udało się tutaj ściągnąć do studia rzeczywiście niezwykły zupełnie zestaw muzyków, a moją uwagę zwróciło to, że w kilku nagraniach słyszymy dwie fantastyczne gitary. I to gitary braterskie, bo to są Jimmy i Stevie Ray Vaughan. Usłyszymy ich za chwilę w nagraniu 10,000 Men. Bob Dylan z albumu Under the Red Sky.

Dwa lata później, rok 1992, Don Was produkuje album Delberta McClintona Every Time I Roll the Dice. I też był to kolejny krok do osiągnięcia przez Delberta McClintona, który był bardzo ceniony przez w kręgach artystycznych, ale jeszcze nie zdobył znacznego wsparcia ze strony fanek i fanów. A właśnie ten album Never Been Rocked Enough osiągnął ogromny sukces komercyjny. Z tej płyty Every Time I Roll the Dice.

Z zespołem The Rolling Stones Don Was pracował chyba sześciokrotnie. A my zajmiemy się płytą Stripped, rok 1995, na której to płycie Stonesi powrócili do szeregu utworów zamierzchłej przeszłości. Numer zatytułowany Shine a Light oryginalnie ukazał się na albumie Exile on Main Street w 1972 roku, no a tutaj Don Was odnowił brzmienie tego numeru na albumie Stripped, rok 1995. You ready? You okay?

Wkraczamy w XXI stulecie. Lucinda Williams, z którą przy wielu projektach koncertowych i studyjnych pracował Don Was. Utwór Kiss Like Your Kiss znalazł się także na soundtracku do obrazu zatytułowanego True Blood w 2010 roku, no a niezależnie od tego był też jednym z najistotniejszych elementów płyty Blessed, wydanej w 2011 roku przez Lucinda Williams.

W 2012 roku John Mayer zatrudnił Dona Woza jako współproducenta, a także basistę w kilku numerach, by powrócić do ducha klasycznego amerykańskiego folk rocka lat 70. Zresztą nie tylko folk rocka, bo w tym nagraniu, które Państwo za chwilę usłyszą, czyli Queen of California, John Mayer i Don Woods powracają do słynnych brzmień grupy The Allman Brothers Band. John Mayer, Queen of California.

Wspomnieliśmy The Allman Brothers Band, no więc teraz poświęćmy chwilę uwagi Gregowi Allmanowi, którego pożegnalna płyta Southern Blood, wydana w 2017 roku, to też owoc współpracy z Donem Was. Z tego albumu usłyszymy numer Boba Dylana, Going, Going, Gone.

kolejnym nagraniu usłyszymy absolutnie niezwykłe zgromadzenie wykonawców. Firmuje to nagranie Ray Wiley Hubbard, Teksańczyk. Utwór nosi tytuł Bad Trick. No a poza Donem Wozem, bo oczywiście on tutaj też gra na basie, usłyszymy Joe Walsha, Chrisa Robinsona i Ringo Starra.

sygnalizowałem, że wielokrotnie Don Was współpracował z zespołem The Rolling Stones. Na albumie Hackney Diamonds rok 2023 znalazł się jeden tylko numer, który współprodukował Don Was. To utwór zatytułowany Live by the Sword. W tym nagraniu Don Was zajął się opracowaniem brzmienia bębnów Charlie'ego Wattsa, którego wówczas nie było już wśród żywych. The Rolling Stones, Live by the Sword.

I na koniec tego spotkania z osiągnięciami głównie producenckimi Donna Woods, teraz usłyszymy nagranie z płyty, którą sam firmuje. Wspomniany już na początku album Donna Woods and the Pan Detroit Ensemble. To spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa kończy nagranie Nubian Lady. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: pare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa melduje się ponownie na antenie Radia Baobab. Jan Chojnacki przy mikrofonie i już za chwilę zabrzmi ponownie ten sygnał, który zwiastuje, że ta audycja, podobnie jak wiele poprzednich, będzie współredagowana przez jednego z naszych patronów. Tym patronem jest pan Irek Rodacki.

Fanfary dla patrona. To nie była prosta sprawa, żeby z panem Irkiem dojść do porozumienia, bo troszkę się zapierał w kwestii przygotowania pełnego programu audycji. Zaczął skromnie od jednego utworu i myślę, że właśnie to nagranie może pokrótce, a może nawet i nie pokrótce, scharakteryzuje muzyczną duszę pana Irka Rodackiego.

0: Zespół The Band wykonał utwór zatytułowany It Makes No Difference. To kompozycja Robiego Robertsona. Pan Irek nie dał jasnego komunikatu, jaką wersję tego nagrania chciałby usłyszeć. Ja zdecydowałem się na wersję studyjną z albumu Northern Lights Southern Cross z 1975 roku. Być może, że pan Irek oczekiwał, że będzie to wersja z Last Waltz. No ale mam nadzieję, że nie będzie to zmieniało ogólnego charakteru propozycji pana Irka. Dlaczego powiedziałem wstępnie, że być może to nagranie da nam wszystkim pojęcie o tym, jaka jest muzyczna dusza pana Irka, bo The Band to jest taki zespół, który jest absolutnie niejednoznaczny, przynajmniej z mojego punktu słyszenia. Ta niejednoznaczność wynika z trudności zakwalifikowania zespołu The Band do jakiejkolwiek kategorii muzycznej, bo splatają się w ich działalności wszystkie w zasadzie kierunki muzyki popularnej ubiegłego stulecia, bo jest i rock and roll, jest i folk, jest i country, jest i trochę bluesa, no i jest coś, co jest istotne, czyli improwizacja w wielu nagraniach, zwłaszcza tych koncertowych. I taka jest też propozycja programowa pana Irka w tej właśnie audycji. Są to nagrania, wydawałoby się, z różnych półek, różnych stylistyk, ale wszystkie te nagrania mają w sobie jednak taką niejednoznaczność, że z całą pewnością trudno jest zakwalifikować je do jakiejś konkretnej szufladki. Kolejne nagranie, które pochodzi z listy naszego patrona, to nagranie Todda Rundgrena, zatytułowane Dust in the Wind. Todd Rundgren wiąże się troszkę z The Band, bo przecież był realizatorem, inżynierem dźwięku przy ich produkcjach i bardzo też przyczyniał się produkcyjnie do przynajmniej dwóch płyt The Band. No ale sam Todd Rundgren to jest osobowość bardzo niezwykła i też absolutnie niejednoznaczna. Trudno w większości jego dokonań nagraniowych doszukać się wprost jakichś związków z bluesowymi korzeniami, ale pamiętam, że na jednej ze swoich płyt właśnie zasygnalizował, skąd się bierze jego muzyczna wyobraźnia, cytując tam dosłownie dwa znane utwory z kręgu bluesa. Ale ten utwór, który teraz zaprezentujemy, czyli Dust in the Wind z albumu Something Anything z 1972 roku, może być traktowany po prostu jako wizytówka odmienności Todda Rundgrena w dwudziestowiecznym rock'n'rollu.
1: Here we go.
2: Coming at ya.

Jak państwo myślą, co mogą mieć wspólnego Woody Allen, Burt Bacharach i muzyka garażowa? No wydaje się, że nic bardziej odległego, a tymczasem właśnie dzięki wyborowi kolejnego nagrania przez naszego patrona, pana Irka Rodackiego, okazuje się, że można znaleźć taki związek. Pan Irek zaproponował piosenkę zatytułowaną My Little Red Book w wykonaniu zespołu Love. Ta piosenka ma dosyć zawiłą historię. Oryginalnie była fragmentem ścieżki dźwiękowej do filmu Woody'ego Allena What's New Pussycat z 1965 roku. Do tego obrazu muzykę napisał Burt Bacharach, a teksty napisał Hal David. Oryginalną wersję nagrał zespół Manfred Mann. A właśnie zespół Manfred Mann był w owym czasie jednym z ulubionych wykonawców, członków amerykańskiego zespołu Love. Lider zespołu, czyli Arthur Lee i gitarzysta Johnny Eccles byli na filmie What's New Pussycat i zachwycili się tym właśnie numerem My Little Red Book. Postanowili z tego zrobić własną wersję. I właśnie ich wersja, ich nagranie jest uważane za jedno z wzorcowych nagrań garażowych, czyli takiej muzyki, która emanuje szorstkością, ekspresją i dynamizmem. Oto My Little Red Book w wykonaniu zespołu Love.

pora teraz, żeby posłuchać, co sam pan Irek Rodacki ma do powiedzenia na temat swoich gustów muzycznych. Pisze tak. Muzyki słucham przeróżnej, a wszelkie wybory typu ulubiony utwór, płyta są zawsze odbiciem chwili, tu i teraz. Gdyby obudzić mnie w środku nocy pytaniem o mój ulubiony zespół, to odpowiedź najpewniej by brzmiała King Crimson między 73 a 74 rokiem. A drugim wyborem byłby najprawdopodobniej The Band. Choć ramy czasowe te same, to przecież inne światy. Zatrzymajmy się teraz przy tych ramach czasowych, bo te nagrania, które prezentowaliśmy, to jest pierwsza połowa lat 70. ubiegłego stulecia i tak też rzeczy się mają przy kolejnej propozycji pana Irka, czyli przy nagraniu grupy Faces i tytule Maybe I'm Amazed. Kompozycja Paula McCartneya, rok 1971, to nagranie ukazało się na albumie Long Player grupy Faces.

Wracam teraz ponownie do listu pana Irka Rodackiego, naszego patrona, który pisze tak. Co do wyboru, to próbowałem pewnej różnorodności, ograniczając się jednak, w moim mniemaniu, przynajmniej profilem programu. No, może niepotrzebnie. Stąd brak na przykład Bad Brains czy Johna Zorna. Więc może te moje propozycje są eklektyczne, ale jakoś nie aż tak bardzo w moim mniemaniu odległe. No to teraz spróbujmy doświadczyć owej nieodległości. Po zespole The Faces przyszła pora na Lynyrd Skynyrd. Utwór Whiskey Rock'n'Roller z albumu Nothing Fancy, rok 1975.

Kiedy już wydawało mi się, że pan Irek jest skoncentrowany na ostrych wykonawcach z kręgu alternatywy okołorokowej, to w następnym wyborze zasygnalizował, że jednak nie tylko. Oto nagranie z kręgu folkowej ballady. Pani Gillian Welch ze swoim mężem Davidem Rawlingsem zaprezentuje się w utworze Revelator. Nagranie otwiera ich płytę Time z 2001 roku.

Teraz na chwilę odstąpię od programu zaproponowanego przez naszego patrona, pana Irka Rodackiego, żeby wprowadzić państwa w aurę najważniejszego, jak sądzę, utworu zaproponowanego przez niego do tej właśnie audycji. A zaczniemy to wprowadzenie w ten oto sposób.

Don't mess up a good thing. No to taki już prawie para standard muzyki rock'n'rollowej. Kompozycja Olivera Sayna z początku lat 60. wykonywana przez wielu ówczesnych artystów z kręgu wczesnego rock'n'rolla i rhythm and bluesa, a wykonawcami tej wersji byli Fontella Bass i Bobby McClure. No a Fontella Bass to zapewne przede wszystkim ludziom z mojego pokolenia kojarzy się z jej największym przebojem z 1965 roku, mianowicie z wspaniałą, dynamiczną piosenką zatytułowaną Rescue Me.

Fontella Bass, początkowo pianistka, później wokalistka towarzysząca innym wykonawcom. Wreszcie zdobyła się też na kilka świetnych solowych popisów z owym Rescue Me na czele. Powróciła do moich uszu w 2005 roku, kiedy ukazał się jej album No Ways Tired, tak jak jedna ze znanych pieśni z kręgu muzyki gospel. I to cała ta płyta zresztą ma bardzo gospelowy charakter. Ja wybrałem z tego zbioru bardzo dynamiczną, gospelową pieśń zatytułowaną Everlasting Arms, Miss Fontella Bass.

No i teraz pora, żeby wytłumaczyć się, dlaczego nagle odstępstwo od listy zaproponowanej przez pana Irka Rodackiego i dlaczego Fontella Bays. Ano dlatego, że jest ona jednym z bardzo istotnych elementów następnego nagrania, zresztą kończącego już to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa. To będzie 9 minut z Art Ensemble of Chicago, czyli z awangardą muzyki jazzowej przełomu lat 60. i 70. Utwór Theme de Yo-Yo pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do bardzo mało znanego, niektórzy nawet twierdzą, że nie wprowadzonego wręcz do dystrybucji filmu L'Estance à Sophie reżyserii Moshe Mizrahi. Pewnie nikt by nie pamiętał o tym filmie, gdyby właśnie nie ścieżka dźwiękowa zrealizowana przez Art Ensemble of Chicago. To był czas, kiedy jeden z założycieli i współliderów Art Ensemble of Chicago, Lester Bowie, był związany więzami uczuciowymi i małżeńskimi właśnie z Fontellą Bays. Theme de Yo-Yo to wspólny popis awangardzistów jazzu lat 70. i Fontelli Bays. Przypomnę, że słuchali państwo wyboru naszego patrona, pana Irka Rodackiego, i że była to audycja Bielszy Odcień Bluesa, w której przez radio mówił do państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

under the rock. Parę na małe meme nene tu. Un pobre diabo. Crank on the rock.

To były cztery bluesowe longiery. Radio Baobab.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. I to będzie, proszę Państwa, bielszy odcień bluesa, jakiego jeszcze nie było, chyba, i jakiego chyba nie będzie prędko. Tłumaczę. 30 lipca 2025 roku Buddy Guy skończył 89 lat. Z tej okazji postanowił zaprezentować światu swoją nową płytę zatytułowaną Ain't Done with the Blues. To album doskonały. Rzadko używam takich określeń, bo też i rzadko zdarzają się takie właśnie artystyczne zjawiska, a ta płyta Buddy'ego Guya, oczywiście w kontekście takim około bluesowym, jest właśnie zjawiskiem niezwykłym ze względu na swoją jakość. Po pierwsze, Buddy Guy w fantastycznej formie, po drugie, w rewelacyjnej formie również jego przyjaciel i producent Tom Hambridge. I myślę, że w równym stopniu za niezwykłą wartość tej płyty odpowiadają ci dwaj osobnicy. Buddy Guy jako ktoś, kto firmuje, a Tom Hambridge jako ktoś, kto tę firmę, ten brylant oprawił we wspaniałą ramę. Pomyślałem więc sobie, że skoro taka jest okazja, to podejmę się niezwykłego jak na bielszy odcień bluesa zadania, żeby przedstawić po prostu całą płytę. A jest to album niezwykle rozbudowany, bo trwa prawie 70 minut, no i zawiera 18 nagrań. Więc to wydanie bielszego odcienia bluesa będzie dłuższe niż zazwyczaj. Ale ze względu na to, że ta płyta jest świetna, więc zawartość tej audycji będzie równie interesująca. Mam nadzieję. Album rozpoczyna króciutkie, jednominutowe nagrania akustyczne samego Buddy'ego Guya z jego gitarą akustyczną, z Martinem. Tytuł tego utworu Hooker Thing. I to jest, jak na końcu tego krótkiego wstępu muzycznego mówi Buddy Guy, jeden z pierwszych numerów bluesowych, jakie opanował.
2: You ready for me now? Yeah.

0: alone. I didn't care my little line. I had to boogie woogie on my own. One night I was laying down, heard my mama and papa talking. Heard papa tell mama, let that boy boogie woogie, 'cause it in him and it got to come out. Boogie chillin', that's that old John Lee Hooker shit, man. Yeah. That's great. That's the first thing I ever learned how to play, man. Yeah.
1: Hooker Thing. Taki tytuł nosi ta króciutka akustyczna introdukcja zawierająca osobiste zwierzenie. Zresztą takich osobistych, autobiograficznych akcentów na płycie Ain't Done With The Blues jest mnóstwo. Chociażby numer 2, który nosi tytuł Been There, Done That. Been There, Done That. Czyli można by to przetłumaczyć, byłem tu i ówdzie, robiłem to i tamto. Do Buddy'ego Guya, który tym razem gra na swoim elektrycznym Stratocasterze, dołączają, uwaga, Tal Wilkenfeld, basistka, ta przede wszystkim znana ze współpracy z Jeffem Beckiem. Jest również drugi gitarzysta wspomagający Buddy'ego Guya w prawie wszystkich nagraniach, czyli Rob McNally. Na klawiszach gra sam Chuck Lavelle, który korzystając z tego, że ma chwilę wolnego od stonsów, postanowił zagrać tym razem z Buddy'em Guyem. No i oczywiście uzupełnia ten skład producent i jednocześnie perkusista Tom Hambridge. Been there, done that.

Numer 3 na tym albumie to utwór zatytułowany Blues Chase the Blues Away. Myślę, że to taka piosenka, która może być hasłem dla wszystkich bluesowych zgromadzeń. Bo tytuł mówi i pieśń też, że blues odgania wszelkie troski, wszelkie zmartwienia. Tutaj też jest pewien element autobiograficzny, bo Buddy zwierza się, że ilekroć słuchał nagrań B.B. Kinga czy innych wielkich bluesmenów, to zawsze smutki pryskały i znikały. W tym nagraniu na basie gra już Glenn Worth, a na fortepianie Kevin McKendry.

Numer czwarty nosi tytuł Where Are You At, który nawiązuje też do wspomnień Buddy'ego Guya z Luizjany, a konkretnie z Nowego Orleanu. Padają tutaj nazwy różnych słynnych i związanych z muzyką i z bluesem miejsc nowoorleańskich. No a do tego pojawia się pierwszy gość, czyli Criston Kingfish Ingram, który towarzyszy Buddy'emu na gitarze, a także udziela się wokalnie. Where you at?

looking for you. W kolejnym nagraniu nie ma gości, jest natomiast nawiązanie do najbardziej chyba tradycyjnej formy elektrycznego bluesa. Wprawdzie jest to kolejny blues, który skomponował Tom Hambridge, ale brzmi on tak jak najprawdziwszy, najbardziej korzenny bluesowy standard. Blues on top.

come back to me. Osiemnaście nagrań na tym albumie. Z tych 18 Tom Hembridge jest kompozytorem lub współkompozytorem 14. To jest jedno z niewielu, które pochodzą z dokonań wcześniejszych innych artystów. To jest kompozycja Eddie'ego Jonesa, znanego jako Guitar Slim. Tytuł I Got Something For You. Charakterystyczny rytm tego nagrania wyznacza Tom Hembridge, który oprócz tradycyjnego zestawu perkusyjnego gra tutaj na bongosach oraz dwóch zaprzyjaźnionych muzyków, którzy dostarczają rytmicznego klaskania, czyli Emil Justine i Tommy McDonald. I got something for you.

To już siódme nagranie z albumu Ain't Done With The Blues. Pojawia się kolejny gość, Joe Walsh, który towarzyszy Badu Guyowi po pierwsze jako gitarzysta slide, a po drugie jako wokalista. How blues is that?

Nagranie numer 8 nosi tytuł Dry Stick. No, tak na pierwszy rzut oka dosyć zaskakujący tytuł, czyli Suchy Patyczek. Po pierwsze, to jest jedyne nagranie na tej płycie, której współautorem jest sam Buddy Guy. Oczywiście wspomaga go tutaj niezawodny Tom Hambridge, a także tekstowo Gary Nicholson. Do tego dochodzi jeszcze współudział w chórkach Michaela Hicksa, no i przede wszystkim jest tutaj słyszana też gitara Joe Bonamassy. A o co chodzi z tym Suchym Patyczkiem? Otóż to jest nawiązanie też do zamierzchłej przeszłości. Z dzieciństwa Buddy'ego Guya w Luizjanie, w której to czasami zdarzały się też mokre i nieco chłodniejsze dni i wieczory i wtedy trzeba było ogrzewać pomieszczenia, w których znajdował się mały Buddy Guy, a żeby to zrobić, trzeba było dysponować suchą podpałką i mamusia zawsze mu mówiła, żeby trzymać zapas suchego chrustu, a więc zestaw owych dry sticks, czyli suchych patyczków.

It Keeps Me Young, kolejne nagranie, w którym pojawia się znakomitość gitarowa i wokalna, choć należąca, jak sądzę, do troszkę innego świata niż Buddy Guy, bo pojawia się tutaj Peter Frampton. Wspólnie z Buddym wykonują kompozycję Toma Hembridge'a z tekstem Richarda Fleminga It Keeps Me Young.

Love on a Budget to już 10. nagranie z tego albumu. Kompozytor oczywiście Tom Hembridge. Pojawia się ponownie Tal Wilkenfeld na basie, no a do tego także Chuck Lavelle na fortepianie. Love on a Budget.

Jesus Loves the Sinner. No, już sam tytuł sugeruje pewne nawiązania do muzyki gospel. W związku z tym pojawiają się goście. Nie jeden gość, tylko goście, no bo zespół The Blind Boys of Alabama. No i po raz pierwszy też na tej płycie rozbrzmiewa dźwięk Hammonda B3, za którym zasiada Mike Rojas. Buddy Guy, The Blind Boys of Alabama, Jesus Loves the Sinner.

Wkracza do studia sekcja dęta. Na saksofonie gra Max Abrahams, na trąbce Steve Patrick. To sesyjni muzycy z Nashville, których oczywiście zaprosił do studia Tom Hambridge. Tytuł tego utworu: Upside Down.

0: Jak Państwo może wiedzą, podczas swoich żywych koncertów Buddy Guy często pomiędzy utworami gawędzi, a to wspominając jakieś własne wydarzenia, a to nawiązując do historii bluesa. Na albumie Ain't Done With The Blues mamy do czynienia z dwoma takimi przypadkami. Ten pierwszy otwierał płytę i tam Buddy wspominał Johna Lee Hookera, natomiast w tym króciutkim fragmencie trwającym minutę Buddy wspomina Lightning Hopkinsa. One from Lightning.
1: I could give you a Lightning Hopkins one if you want it. He did like this. I got a gypsy woman giving me good advice. I got a gypsy woman giving me good advice. I got a whole lot of tricks resting here on ice. Little Lightning Hopkins.
2: Thank you, buddy.
1: All right.
0: I wracamy do autobiograficznych wątków. Utwór nosi tytuł I Don't Forget. Są takie chwile z przeszłości, których Buddy Guy nigdy nie zapomni, a które wiążą się z tym nieszczęściem amerykańskiego społeczeństwa, czyli z przejawami segregacji rasowej. Buddy wspomina w tym numerze, jak to kiedyś został usunięty z basenu, bowiem był to basen kąpielowo-wypoczynkowy tylko dla białych, a także kiedyś musiał się wysikać pod drzewem, bo nie wpuszczono go do zarezerwowanej dla białych toalety. I don't forget.

Jeden z niewielu numerów, których kompozytorem nie jest Tom Hambridge, to utwór Trick Bag. Kompozycja Earla Kinga, spopularyzowana także przez znany nowoorleański zespół The Meters. Trick Bag.

I oto w studiu ponownie pojawia się pani Tal Wilkenfeld ze swoją gitarą basową, a także Chuck Lavelle. I w tym towarzystwie Buddy Guy wykonuje kolejną kompozycję Toma Hambridge'a, Swamp Poker.

zbliżamy się już do końca tego albumu. To nagranie numer 17. Kolejna pieśń, której kompozytorem nie jest Tom Hambridge, tylko John Maraskalko, znany przede wszystkim z tego, że skomponował kilka fantastycznych przebojów dla Little Richarda, między innymi Good Golly Miss Molly, Ready Teddy czy Rip It Up. Tom Hambridge wspólnie z Buddym Guyem wybrali z jego katalogu też piosenkę oryginalnie przeznaczoną dla Little Richarda. Send Me Some Lovin'. Send

Album Ain't Done With The Blues kończy akustyczne nagranie starego songu J.B. Lenoira zatytułowanego Talk To Your Daughter. Buddy Guy śpiewa, Rob McNally gra na gitarze akustycznej, a towarzyszy im niezłomna sekcja rytmiczna, czyli Glenn Worth na basie i Tom Hambridge na perkusji. I tak oto dobrnęliśmy do końca prezentacji fantastycznego albumu Buddy'ego Guya Ain't Done With The Blues. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki. Ma!

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa słuchaczki i słuchaczy wita tradycyjnie Jan Chojnacki. Jak Państwo pewnie wiedzą, bielszy odcień bluesa nie jest audycją publicystyczną, ale audycją muzyczną, a nawet powiedziałbym ściśle skanalizowaną, jeśli chodzi o gatunek muzyczny. Czyli generalnie jest audycją, która grupuje w sobie nutki bluesowe. Ale nie sposób jednak czasami uciec od tego, co nas otacza, a to, co nas otacza, to w gwarze ogólnoświatowej nazywa się lockdownem. Jeden z naszych stałych słuchaczy, pan Jurek z Krakowa, natchnął mnie taką oto ideą, żeby zaprezentować światu, czy raczej przypomnieć, utwór zatytułowany Lockdown. Pomyślałem sobie, że to dobry pomysł, bo jednocześnie będę mógł przypomnieć jego wykonawcę.

Lockdown. Tytuł: wykonawca John Campbell John. 65-letni dzisiaj Kanadyjczyk, który od wielu, wielu lat podtrzymuje dobrą tradycję grania gitarowego wokół bluesa. Gra sprawnie slide, do tego śpiewa, komponuje sporo własnych rzeczy, ale od czasu do czasu także korzysta z klasyki. Nie należy do żadnej czołówki specjalnej, ale jest ceniony i to, tak jak to w przypadku wielu artystów z Atlantyku, bardziej pewnie ceniony w Europie niż w swoim kraju rodzinnym, bo jest uznanym bluesowym gitarzystą i wokalistą, na przykład w Niemczech. I tam też ostatnio wydaje swoje płyty, choć to firma przecież międzynarodowa, Zyx. Lockdown pewnie dotknął także Johna Campbell Johna, ale jest w tej szczęśliwej sytuacji, że swoją najnowszą płytę, płytę z 2020 roku, zdołał jeszcze ukończyć przed marcem. No i w związku z tym możemy zaprezentować kilka nagrań z tej właśnie płytki. Nosi ona tytuł Guitar Loving Man i dzisiaj dwa nagrania z niej zaprezentuję. Make My Dreams Come True, nawiązującą do twórczości Jimmy'ego Reeda, i Good Loving Man. Tutaj Johnowi Campbell Johnowi towarzyszy jego miły współpracownik Wayne Nicholson. John Campbell John.

I kolejne wydawnictwo nawiązujące do hasła Lockdown. To płyta, która nosi tytuł Lockdown Live 2020.

Don't Let a Good Woman Down. To utwór, który pochodzi z płyty Lockdown Live, a wykonawczyni Erja Littinen. Fińska wokalistka i gitarzystka, która pewnie głównie na użytek jednak fiński jest tytułowana mianem Blues Queen, czyli królowej bluesa. Po fińsku to brzmi Blues Kuningatar. Przepraszam za fałszywy akcent zapewne. Erja Littinen bywała także w Polsce, czy to z koncertami Thomasa Ruffa, a więc z tymi jego pomysłami, żeby formować grupy solistek bluesowo-gitarowych i prezentować je właśnie w takim objazdowym cyklu, czy też chyba kiedyś gdzieś była też jako solo wykonawczyni. No więc Erja Littinen w 2020 roku zrealizowała album zawierający 12 nagrań zarejestrowanych w Kuopio w Finlandii. Ten album obejmuje 12 utworów, a towarzyszą jej wyłącznie fińscy muzycy. I jak twierdzi sama Erja, to album nagrany wprawdzie w studiu, ale na żywo. Brzmi to wszystko świetnie. Jeżeli tak na żywo w trakcie koncertu naprawdę potrafi

0: w lockdownowych warunkach w swojej drewnianej chatce gdzieś tam w ostępach Stanów Zjednoczonych nagrywa także Bob Margolin i od czasu do czasu wypuszcza swoje nagrania, a to w postaci pełnej płyty, a to w postaci jakiejś epki, a to czasami po prostu jakiś singielek i wpuszcza to do sieci. Bob Margolin, Steady Rolling oczywiście, tym razem zaprezentował pod koniec 2020 roku zestaw 6 nagrań zatytułowany Star of Stage and Screens. Na dłuższą metę nawet te 6 to jest troszkę nudnawa historia, no bo aparat wykonawczy i sama koncepcja no jest dosyć jednostajna. Ale od czasu do czasu miło jest posłyszeć, że Bob Margolin, przecież bardzo zasłużony dla bluesa, zasługuje na to, żeby o nim nie zapominać, więc nie zapominajmy o Bobie Margolinie i z tego albumu właśnie zatytułowanego Star of Stage and Screens teraz After Party, Bob Margolin.
1: I remember playing for you on stages a few thousand times. Feels like one big gig, about 50 years long. And someday we'll start again and I'll be ready with this song. We can't get together, we've learned to live this way. Stage is dark and empty. I stayed home, but I still play. But the whole time I can see us again some way. And I look forward to say the after party starts today. I missed you so bad. Now I'm really glad to see you dance again while I play my guitar. You are not alone, dress up or dress down.

O tym albumie wspominałem już w innych audycjach w Radiu Baobab, ale ponieważ zawiera bardzo istotne dla historii bluesa nagrania i są one firmowane przez jedną z najważniejszych postaci XX wieku, jeśli chodzi o chicagowskiego elektrycznego bluesa, no to pomyślałem sobie, że dobrze będzie od czasu do czasu wracać jeszcze do tej płytki i w takich większych porcyjkach, powiedzmy po 2-3 nagrania, prezentować słuchaczkom i słuchaczom. A mówię o albumie Blues Brothers, który jest firmowany przez Juniora Wellsa. Jest to świeże wydawnictwo z 2020 roku. Oczywiście musiano się tu posłużyć techniką łączenia starych nagrań z nowymi. No i tym sposobem Junior Wells ze swoim wokalem, czasami też z harmonijką, może prezentować się na tle muzycznym, które jest realizowane przez współczesnych muzyków. Oto 3 nagrania z albumu Blues Brothers. Junior Wells, a wraz z nim po pierwsze Pat Travers w nagraniu Good Morning Little Schoolgirl, następnie Albert Castilla, Baby Scratch My Back i wreszcie Kirk Fletcher, You Gotta Love Her With a Feeling. To są wszystko standardy bluesowe, które wymyślili kolejno Sonny Boy Williamson pierwszy, Slim Harpo i Tampa Red. A w 2020 roku powraca z nimi legendarny Junior Wells.

To będzie chyba debiut w bielszym odcieniu bluesa. No późny, bo późny, ale artystka na pewno będzie zadowolona, że słuchaczom tej audycji, a więc także i po naszej stronie Atlantyku, zostanie zaprezentowana. Nazywa się Erin Harp. Specjalizuje się w akustycznej prezentacji głównie starych, zasłużonych dla naszego cyklu bluesów. Występuje zarówno z zespołem, który nosi nazwę The Delta Swingers, jak i ze swoim partnerem Jimem Countrymanem. Album Meet Me in the Middle, wydany pod koniec 2020 roku, jest właśnie taką kameralną formą, na której Erin Harp głównie prezentuje się solo z gitarą, a od czasu do czasu towarzyszy jej wspomniany Jim Countryman. Płyta zawiera 10 nagrań i to są w dużej mierze jej własne kompozycje, ale nie stroni także od repertuaru C.P. Wallace czy Memphis Minnie, przy czym nawet tam, gdzie widnieje nazwisko Erin Harp jako artystki, która jest autorką tego utworu, brzmi to tak jak wiele utworów, które już w przeszłości zostały skomponowane. No ale tak to jest w naszym bluesowym kręgu, że jest on nieco kręgiem zamkniętym. Ważne, żeby to wszystko włożyć duszę i żeby to brzmiało prawdziwie, a do tego, żeby tekst mógł towarzyszyć muzyce w sposób organiczny. I myślę, że Erin Harp to się wszystko udało. Posłuchajmy dwóch nagrań własnej kompozycji Erin Harp zatytułowanej Hard Luck Woman, a następnie coś z repertuaru C.P. Wallace. Women Be Wise. Przed Państwem Erin Harp.

No wielokrotnie już zwierzałem się, że ten ocean muzyczny, który otacza nas, jest tak niekontrolowalny i tak bezdenny, że nie sposób ogarnąć to wszystko jednym rozumem, jednym uchem i jedną wrażliwością. I tak od czasu do czasu natykam się na wykonawców, którzy, jakby się wydawało, powinni być mi znani już od wielu, wielu lat, no bo przecież w tym bluesie siedzę i go kocham i się specjalizuję. A tymczasem taki David Michael Miller, który no nie jest artystą jakimś najmłodszym i bez dorobku, nagle odkrył mi się, i to dosyć przypadkowo, wtedy, kiedy poszukiwałem dla innej audycji utworu, który nawiązywałby do hasła towarzyszącego temu właśnie programowi. I w ten sposób trafiłem na Davida Michaela Millera, związanego ze wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, bardzo sprawnego gitarzysty elektrycznego, także jeśli chodzi o slide, świetnie śpiewającego, ma także niezłe pomysły kompozytorskie i to wszystko jakoś dotychczas do mnie nie docierało. No ale szczęśliwie dotarło i dzięki temu mogę się z Państwem podzielić świetnymi bluesowymi, elektrycznymi nagraniami Davida Michaela Millera z albumu Same Soil. To już 5 lat temu wydana płyta, ale przecież cóż to jest 5 lat w kontekście bluesowej tradycji. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa 3 nagrania Davida Michaela Millera. All the Blues to You, czyli cały blues dla ciebie, Born to Lose i Too Early in the Morning. To są wszystko jego własne kompozycje i jak już mówiłem, pochodzą z albumu zatytułowanego Same Soil. Swoją gitarowo-wokalno-bluesową sztukę prezentuje David Michael Miller. Był to pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Płyta tygodnia Radia Baobab. W tym tygodniu naszą płytą jest płyta Galactic. Galactic to formacja nowoorleańska, a płyta nosi tytuł Yaka May. Jest to muzyka nowoorleańska, ale jak słusznie pisze w swoich liner notes Ned Sublet, to nie jest płyta nowoorleańska twojego dziadka. To jest próba powiązania współczesnego hip-hopu z tradycją muzyki nowoorleańskiej, co, jak się okazuje, jest możliwe, żywe i prawdziwe w wykonaniu ludzi pochodzących z Nowego Orleanu, w każdym razie tam tworzących. Bo Galactic to kwintet w składzie Ben Elman harmonijki i instrumenty dęte, Robert Mercurio bass, Stanton Moore perkusja i instrumenty perkusyjne, Jeff Raines gitara i Rich Fogel instrumenty klawiszowe. No a do tego dochodzi mnóstwo fantastycznych gości, a wśród nich odnajdujemy słynne Rebirth Brass Band, Irmę Thomas, Big Chief Bo Dolisa, Alena Toussainta, trombon Shortego, Josha Cohena, Glenna Davisa Andrewsa, Waltera Wolfmana Washingtona. No i to wszystko razem daje mieszankę czegoś niespotykanego, przynajmniej w tych rejonach geograficznych, w których znajduje się Radio Baobab, a być może powoli stającego się typowym dla Nowego Orleanu, który nie jest już takim miastem, jakim było 5-6 lat temu, ale jest też ciągle tym samym miastem, którym było. Tak przynajmniej pisze przywoływany raz jeszcze przeze mnie Ned Sublet, a on wie, co mówi, bo z tym miastem jest związany odkąd tylko mógł być związany. A więc słuchamy naszej płyty tygodnia w Radiu Baobab, Galactic i ich album Yaka May.

Nowaliki spod baobabu. To są nowaliki, które nie kłaniają się porą roku i modą, bo to są nowaliki spod baobabu, których można słuchać wtedy, kiedy ma się ochotę, albo wtedy, kiedy się trafi na taką właśnie audycję w Radiu Baobab. I tutaj mam apel do tych z Państwa, którzy trafią na tę audycję nie wtedy, kiedy ona ma swoją premierową emisję, ale wtedy, kiedy właśnie dotrze do Państwa uszu. Otóż zawsze mniej więcej lokalizuję czasowo, kiedy one powstają i myślę, że jeżeli po na przykład 140 latach ktoś z naszych patronek czy patronów, słuchaczek czy słuchaczy natknie się na to właśnie wydanie nowalijek spod baobabu, być może z zainteresowaniem wówczas stwierdzi, czy któraś z tych nowalijek przetrwała owe sto kilkadziesiąt lat, czy też zestarzała się niemiłosiernie. Będę bardzo śledził za te 140 lat donosy słuchaczek i słuchaczy i będę za nie bardzo, bardzo wdzięczny. A na razie przechodzimy do nowalijek, które pochodzą z końca sierpnia 2021 roku. Pierwsza nowalijka, którą myślałem, że ogłoszę z radością i zachwytem, no, jest pod tym względem nieco wątpliwa. Eric Clapton nagrał właśnie świeżutko piosenkę zatytułowaną This Head Gotta Stop, czyli to trzeba zatrzymać. O co trzeba zatrzymać? Ano trzeba zatrzymać wszystko to, co sprawia, że ludzie separują się od siebie ze względu na nieszczęście covidowe. Jak Państwo może wiedzą, Sir Eric Clapton miał bardzo nieprzyjemną przygodę ze swoją szczepionkową historią, mianowicie po tych zabiegach doznał pewnego uszczerbku czasowego na szczęście swojej kondycji ruchowej, miał problemy z kończynami, doszedł do siebie, ale ma, zdaje się, jakoś bardzo delikatnie rzecz mówiąc, niechętny stosunek do tych szczepionkowych zabiegów, a dodatkowo jeszcze, i tutaj jest w porozumieniu, że tak powiem, polityczno-społecznym z Vanem Morrisonem, uważa, że nie należy ograniczać dostępu społeczeństwu niezaszczepionemu do jego koncertów. I już ogłosił, że nie będzie występował w miejscach, gdzie właśnie będzie obowiązywała owa segregacja, czyli że będą wpuszczani tylko ci słuchacze, którzy są albo zaszczepieni, albo mają specjalne zaświadczenia. I właśnie temu też jest poświęcona nowa piosenka This Has Gotta Stop. Ciekaw jestem Państwa opinii.

Po Ericu Claptonie kolejny faworyt naszych wszystkich audycji, mówię naszych w Radiu Baobab, czyli Fantastic Negrito, który skojarzył swoje siły artystyczne z Miko Marx. Dotychczas nieznana mi to była artystka. Okazuje się, że jest to utalentowana wokalistka, także gitarzystka. Prowadzi własny zespół The Resurrectors. Przez czas jakiś jako osoba dużo młodsza przebywała w Chicago i tam nasiąkała tamtejszymi nutkami około bluesowymi, no a teraz jest w Oakland w Kalifornii i właśnie pewnie dlatego skojarzyła swoje drogi artystyczne z Fantastic Negrito, bo jak wiadomo, on tam właśnie głównie działa. No i właśnie teraz nagrali piosenkę. Nosi ona tytuł Rolling Through California i bardzo mi się podoba, a brzmi tak.

Skoro już odkryłem dzięki Fantastic Negrito Miko Marks, to chciałbym podzielić się tym odkryciem także z moimi słuchaczkami i słuchaczami. Bo w 2021 roku, no nieco wcześniej, już przed sierpniem, ukazał się album Miko Marks and the Resurrectors zatytułowany Our Country. No i teraz proszę posłuchać, jak brzmią dwa nagrania z tego właśnie albumu, które Miko Marks poświęca dosyć istotnemu, jak sądzę, w jej żywocie tematowi, czyli winu. Otóż pierwszy utwór Pour Another Glass, czyli nalej mi jeszcze kieliszek, a drugi Water to Wine, czyli woda do wina. Niby o tym samym, ale podejście jednak trochę inne. Oto Miko Marks and the Resurrectors.

0: Kolejna nowalijka z końca sierpnia 2021 roku jest nowalijką historyczną. Otóż Marianne Faithfull zademonstrowała swoje nagrania z festiwali w Montreux. Występowała tam wielokrotnie, no i dokonała teraz wyboru według siebie najlepszych z kilkunastu lat nagrań i pomieściła je na płycie, która nawiązuje do jej koncertów na owym słynnym europejskim festiwalu. Z tego zestawu wybrałem dwa utwory. Jedna piosenka, jak Marianne Faithfull mówi, bardzo rzadko przez nią wykonywana, a ja ją pamiętam z okresu, kiedy Marianne debiutowała jako wokalistka. Mówię o utworze Come and Stay With Me. No a do tego będzie jeszcze chyba jeden z jej najsłynniejszych utworów, czyli Broken English. Oto Marianne Faithfull live z festiwalu w Montreux.
1: Now I'm going to do a song which I haven't done for 35 years, but it's so pretty. We love it. I can't understand why I didn't do it before, but there we are. You've been very good, I must say. Come with me all this way.

Następna nowa lirika będzie jednocześnie chyba debiutem tej artystki, nie tylko w nowalijkach, ale myślę, że we wszystkich audycjach Radia Baobab. Nazywa się Dakota Jones i taką też nazwę przybrał zespół, w którym ta wokalistka występuje. To jest formacja z okolic Nowego Jorku, ale przecież Nowy Jork nie ucieka od nutek około bluesowych i tak też rzeczy się mają na albumie zatytułowanym Black Light, firmowanym przez Dakota Jones. Z tej płytki dwie nowalijki, I Did It To Myself i Medicine. Dakota Jones.

Z dużą radością też na końcu lata 2021 roku odnotowuję nowy album Southern Avenue, miłego zespołu, który debiutował w Polsce na Suwałki Blues Festival, potem odbywał trasę po naszym kraju, no a także mieliśmy okazję transmitować w takim radiu, którego już w zasadzie nie ma, jego żywy koncert wprost z chorzowskiej Sztygarki. No i teraz Southern Avenue prezentuje swój nowy album zatytułowany Be the Love You Want. Na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem utwór zatytułowany Move into the Light, Southern Avenue.

No i kolejny debiut w tej audycji, Mary Ann Casale. Debiut pod jej własną firmą, bo myślę, że mogliśmy ją słyszeć w chórkach na nagraniach Tassa Crew, ale oczywiście chórek to nie to samo, co własne solowe przedsięwzięcie. Album Mary Ann Casale nosi tytuł Restless Heart i oto z tej płytki jej głęboki alt, trochę przypominający czasami głos naszej znakomitej Magdy Piskorczyk, w utworach Threads of Time i One More Hour. Mary Ann Casale.

Sporo było kobiecych głosów w Nowalikach spod Baobabu, więc teraz pora na męskie, głębokie głosy. A to za sprawą kolejnej Nowaliki zapowiadającej jubileuszowy album grupy Asleep at the Wheel. Na swoje 50-lecie Asleep at the Wheel, a w zasadzie Ray Benson, bo on odpowiada za całość, postanowił ułożyć album zatytułowany Half a Hundred Years, czyli Połowa Stulecia. Już jeden numer z tej płyty planowanej prezentowałem, no a dziś kolejny. I to będzie dosyć znany kantrowy przebój Take Me Back to Tulsa, w którym obok Asleep at the Wheel i Raya Bensona usłyszymy Georgia Straita i Willie'ego Nelsona. Take me back to Tulsa.

No i już tak na koniec końców tego wydania Nowali Expod Baobabu nagranie artysty, który też chyba rozpoczyna swoją triumfalną ścieżkę muzyczną w audycjach Radia Baobab, nazywa się Seth James. I do jego płytki będę wracał pewnie w innych audycjach, bo spodobała mi się ona bardzo. Nosi tytuł Different Head i przypomina mi bardzo dokonania Delberta McClintona, z którym zresztą Seth James występował i do inspiracji, którego muzyką się przyznaje. A na razie posłuchajmy na zakończenie tych nowalijek Setha Jamesa w kompozycji J.J. Cale'a zatytułowanej Raising Cain. To były nowaliki spod Baobabu, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Nowaliki spod baobabu.
1: Everybody.
2: Bielszy odcień bluesa.
0: Słuchaczki i słuchacze, patronki i patronów, witam, Jan Chojnacki. To będzie audycja, która świadczy o niezwykłej aktywności naszych słuchaczek i słuchaczy, a konkretnie w tym przypadku słuchacza, czyli jednocześnie patrona. No to należą mu się fanfary.

Fanfary dla patrona. Patronem, który jest współautorem tej audycji, jest pan Sebastian Olszewski, który od czasu do czasu przysyła mi informacje o swojej aktywności koncertowej, to znaczy aktywności słuchacza, bo jest fanem muzyki i od czasu do czasu, a wydaje się, że nawet dosyć często, uczestniczy w różnych wspaniałych koncertowych wydarzeniach. I tak też było w przypadku jego kontaktu z moim również bardzo szanowanym zespołem, czyli The Teskey Brothers. Na koncercie The Teskey Brothers pan Sebastian był w Berlinie. I od Teskey Brothers chciał pan Sebastian rozpocząć prezentację swoich fascynacji muzycznych, ale kiedy przysłał mi swój program, to okazało się, że moglibyśmy z tych utworów złożyć dwie pełne audycje, a może i trochę więcej. No bo też pan Sebastian jest fanem nagrań koncertowych, a one zazwyczaj są dosyć długie, czyli tak zwane bluesowe longiery. Po krótkich negocjacjach udało mi się uzyskać od pana Sebastiana zgodę na nieco krótszą playlistę, zawierającą i tak niewiele, bo raptem 6 nagrań, długich nagrań. Dlatego też nie będę już zbytnio gaworzył, a niech czas antenowy wypełnią nagrania. Pierwsze to fantastyczny, zresztą wszystkie są fantastyczne, liryczno-bluesowy, acz bardzo dynamiczny utwór miłosny Stevie'ego Ray'a Vaughana. Life Without You, oczywiście w wersji koncertowej.

0: Thank you so much, ladies and gentlemen. Mr. Reese Wadham's on the keyboards. Tommy Shannon on the bass. Chris Whipple-Layton on the drums. And I'm still Stevie Ray. And this is Double Trouble. I guarantee.
1: Wspominałem, że autor dzisiejszego programu, pan Sebastian Olszewski, jest częstym gościem na koncertach. No ale na koncercie tego artysty nie mógł być, bo Roy Buchanan, który za chwileczkę zaprezentuje swój utwór zatytułowany Roy's Blues, odszedł już dosyć dawno z tego świata. A zainteresowanie pana Sebastiana jego muzyką świadczy o niezwykle wyrobionym guście, zwłaszcza jeśli chodzi o gitarę bluesową, bo Roy Buchanan mistrzem w tym zakresie był. A zatem Roy's Blues, Roy Buchanan.

Myślę, że pan Sebastian bywał także na koncertach Government Mule. Stąd też nagranie Government Mule znalazło się na jego playliście. Chociaż szczerze powiem, że gdybym ja wybierał utwory Government Mule, to poszedłbym ścieżką bardziej bluesową. No ale pan Sebastian proponuje Government Mule z tego czasu, kiedy zajęli się twórczością Pink Floyd. I oto w ich wykonaniu Shine On You Crazy Diamond.

Wśród faworytów obsługujących sześć strun, faworytów pana Sebastiana, jest także Gary Moore, z którym, jak mi napisał, wiąże się drobna rodzinna anegdota. Otóż żona pana Sebastiana, pani Sylwia, jakoś nie zawsze sygnalizuje swój zachwyt muzyką Gary'ego Moore'a, na co pan Sebastian reaguje miłym stwierdzeniem, że wydaje się mu

iż pani Sylwia jest fizycznie podobna do Garego Mora. Co, jak napisał pan Sebastian, sprawia jeszcze większą niechęć małżonki do tego artysty. No ale skoro tak sobie rodzinnie zaplanował, to teraz zapraszam na dwa występy Garego Mora. Pierwszy to będzie występ gościnny, kiedy to Gary Moore dołączył do Johna Mayella i jego Blues Breakers podczas Montreux Jazz Festival w 2008 roku i oto jak wspólnie zagrali słynne So Many Roads.

Aż mi się wierzyć nie chce, że pani Sylwia, żona pana Sebastiana, nie lubi Garego Mora. No bo jakżeż można nie lubić takiego pięknego brzmienia gitary, jaki prezentuje Gary Moore w tym nagraniu. Need your love so bad.

Na tej pierwszej oryginalnej liście utworów, które zaproponował nasz patron, pan Sebastian Olszewski, były aż dwa nagrania The Teskey Brothers, których koncert wywarł wielkie wrażenie na naszym patronie. Tak jak już mówiłem na wstępie, musieliśmy z kilku jego propozycji zrezygnować. No ale na koniec są The Teskey Brothers i ich wersja Lennonowego Jealous Guy z koncertu w australijskim Forum. To był pierwszy odcień bluesa, którego program ułożył nasz patron, pan Sebastian Olszewski, a przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.
2: Barszcz
3: Sosnowskiego,
2: z Ligurecka
3: i Sosnowski
2: trują
3: o muzyce.
2: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa zupełnie niespodziewanie.
3: Górecka
2: i Sosnowski.
3: Zainspirowani plebiscytem Blue Stop 2020, który dopiero co zaskoczył nas swoimi wynikami, postanowiliśmy przedstawić tutaj utwory niektórych laureatów, ale nie tych z pierwszych miejsc, bo to byłoby bardzo nudne, ale właśnie tych trochę mniej oczywistych.
2: Tym bardziej, że właściwie żaden z zespołów i wykonawców, których dzisiaj zaprezentujemy, nie pojawił się w naszej audycji dotychczas, dlatego też...
3: Nie jest to do końca prawdą, bo kilkoro tych wykonawców już przewijało się przez nasze audycje. Może teraz Sosnowski nie pamięta, ale na pewno nie były to te numery. A zaczynamy od grudziąckiego zespołu, który nazywa się Bastard Brothers. Zajęli czwarte miejsce w kategorii Odkrycie Roku. W mojej opinii zdecydowanie za nisko. Zasługują na więcej. Posłuchajmy ich utworu zatytułowanego Bang Bang.

0: Dying!
1: Bardzo kibicuję chłopakom i dziękuję bardzo Rafałowi Marczakowi z audycji Wszystkie Stany Bluesa, dzięki któremu poznałam ten zespół. I jeszcze chciałabym tylko zapytać was, rzucić taką kwestię, może jacyś artyści nas słuchają. Dlaczego, jeżeli wasze utwory są na Spotify'u, nie ma ich na YouTubie, albo na przykład jeżeli są na YouTubie, to nie ma ich na Spotify'u? Czemu tak jest? Muszę wam zwrócić uwagę, że ludzie, czasami to są zupełnie inni odbiorcy. Niektórzy słuchają YouTube'a, a niektórzy Spotify'a i szkoda bardzo tych kawałków. Jest tak właśnie z utworem Bang Bang. Niestety nie pojawi się na naszej playliście barszczowej, bo po prostu jest tylko na YouTube.
2: Warto słuchać się Góreckiej, ponieważ słuchając się Góreckiej, zbiory miodu w sierpniu są zdecydowanie wyższe, jeżeli wszelkim uwagom się poddajemy. Ale tutaj już tak zupełnie na poważnie. Ja osobiście uważam, że zespół ten, a szczególnie wokalista Pastard Brothers, powinien się zdecydowanie pojawić na wysokim miejscu w kategorii wokalista roku. Poza tym, nie wiem jak ty, Górecka, moja ulubiona, ale uważam, że brzmienie tego bendu to jest absolutny świat.
1: Światowy poziom.
2: Równie światowy poziom prezentuje drugi zespół, który chcielibyśmy dzisiaj państwu zaprezentować, czyli Silesian Hammond Group. Górecka doskonale o tym wie, ale przez ostatnie dwa lata miałem absolutnego fioła, jak mawia mój ojciec, na punkcie dobrze brzmiącego Hammonda, a jak państwo już wiecie, a jeżeli nie wiecie, to na pewno za chwilę się przekonacie. Ten zespół to jest niesamowicie brzmiący band. Silesian Hammond Group w piosence Empty Heart.

Potwierdzam, nie zaprzeczam. Miał Fioła na punkcie Hammonda. Jedziemy dalej, proszę Państwa. Odkrycie roku, miejsce drugie, zajął zespół Ornery Broad. Babskie trio, fantastyczne. Kwiatkowska, Wolski i Sicińska. Wspaniałe, utalentowane muzykalne dziewczyny. I trzeba też tutaj dodać, że Natalka Kwiatkowska po raz kolejny została dostrzeżona w kategorii wokalistka roku, tym razem na 4. pozycji. I tutaj znowu to samo, wracam do mojego problemu z wspaniałymi, zdolnymi, bluesowymi bandami z naszego kraju. Dziewczęta, gdzie mogę kupić waszą płytę? Bardzo chciałam to zrobić, nie byłam w stanie. A podobno wyszła płyta Ornery Broads. Jeżeli ktoś do kogoś z was ta płyta dotarła i wiecie, jak ją kupić, bardzo prosimy o cynk w komentarzu. A tymczasem utwór Trouble So Hard w wykonaniu naszych trudnych bab, jak same o sobie mówią.

0: ale co to są w ogóle za głosy? Niesamowite dziewczyny. Ja też chcę płytę.
1: No mówiłam, mówiłam. I myślę, że nie jesteśmy jedyni. Nadal tkwimy w kategorii odkrycie roku. Tym razem na 5. miejscu. Dość nieoczywisty, jak na scenę bluesową, zespół Funk Da System. Ogromny skład w ogóle i jest to dla mnie też odkrycie, bo nie znałam tego zespołu. Tym razem wysłuchamy utworu wykonanego w duecie z Paprodziadem, czyli wokalistą zespołu Wonky One, a utwór nosi tytuł Surferzy na fali entuzjazmu.

ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma wesołej miny bez dopaminy. Nie ma.

0: Kolejny zespół to był jeden z tych zespołów, który był nominowany w plebiscycie Bluestop 2020 podwójnie. Chodzi tutaj o zespół Blues Junkies, który zajął 4. miejsce w kategorii zespół roku, a wokalistka wspaniała Natala Abramowicz zajęła 5. miejsce w kategorii wokalistka roku.
1: Ja jestem zachwycona Natalą, ona po prostu śpiewa tak przepięknie, że jestem bardzo ciekawa, w którą stronę to dalej pójdzie i też bardzo kibicuję Blues Junkers. Nie wiem, jak ty, Sosnowski.
0: No ja mam nadzieję, że Natala, nawet jeżeli będzie tworzyć muzykę w postaci solowej, to zespół mimo wszystko nie rozpadnie się, ponieważ ta płyta jest naprawdę bardzo fajna i...
1: Nie przypomina ci czasami Natala trochę Amy Winehouse, na przykład jak śpiewa?
0: Tak, zdecydowanie, ale tam te odniesienia można by było bardzo długo rozmawiać, a my tego...
1: No tak, ale to odnosić się to jedno, ale potrafić się tak pięknie odnieść, to naprawdę szacunek.
0: Ja nie odnoszę się, ponieważ nie potrafię. Dlatego też chciałbym Państwu zaproponować piosenkę zespołu Blues Junkers zatytułowaną Stranger's Eyes.

Teraz będzie bardzo oczywisty wybór. Mam nadzieję, że nie będziecie nam mieli tego za złe, ale Kraków Street Band po prostu nigdy za wiele. Muszę się też Państwu przyznać, że ostatnio dotarł do mnie link z archiwalnym koncertem Kraków Street Band na Pomoście, który został zakończony tym, że po kolei każdy z członków zespołu wskakiwał do wody i odpływali. Kraków Street Band w tym roku uplasował się na 5. miejscu jako zespół, a Łukasz Wiśniewski wylądował na 3. miejscu jako wokalista roku. A ponieważ chłopaków kochamy najbardziej na świecie na żywo, to z płyty Live, wydanej w ubiegłym roku, proponujemy The Wheels Are Spinning.

Teraz chciałbym zaproponować zespół pewnego pianisty, którego Państwo wszyscy doskonale znacie, ale tenże pianista, czyli Bartłomiej Szupiński, po raz kolejny, i nie jest to żadne zaskoczenie, zajął pierwsze miejsce w plebiscycie jako najlepszy pianista bluesowy roku. Tutaj chciałem zaproponować piosenkę jego zespołu Smooth Gentleman, a piosenka nosi tytuł If You Want to Know.

0: Chciałabym jeszcze dodać, że Smooth Gentlemen zajęli trzecie miejsce w kategorii zespół.
1: A teraz odkrycie, przynajmniej moje, z zeszłego roku, czyli dziewczyna o absolutnie niepowtarzalnym zakresie i barwie głosu. Mówi o sobie Łapka, a tak naprawdę to Agnieszka Łapka, która jako wokalistka zajęła drugie miejsce, natomiast jej płyta Zwierzopiór zajęła piąte miejsce w plebiscycie. Przed Państwem Agnieszka Łapka w piosence Prowadź kochana.

0: Ostatnio wspominałem o biografii Arety Franklin, którą wciąż czytam, ponieważ jest niezwykle długa, a David Rich jednak mimo wszystko trochę przynudza.
1: To prawda, w związku z tym łazienka jest czasami zajęta dłużej niż ustawa przewiduje.
0: Nie zdradzaj naszych sekretów. Doskonale zgrała mi się nominacja Joanny Knitter i czwarte miejsce, które zajęła w kategorii wokalistka roku. Specjalnie dla Państwa Joanna Knitter, Chain of Fools z płyty Areta.

0: A teraz będzie bardzo kontrowersyjny wybór, ale to dlatego, że no, jak to w barszczu, trzeba trochę zamieszać, prawda? To był suchar, czy nie?
1: Daleko było do tego sucharu. Myślę, że to była w kategorii sucharów jeszcze niewypieczona bułeczka.
0: Niech będzie. A przechodząc do rzeczy, chciałam jakoś uhonorować Sebastiana Riddla, który zajął 5. miejsce jako wokalista roku i którego bardzo, bardzo cenię, ale nie chciałam, żeby to było zbyt oczywiste, dlatego wybrałam jego utwór, który stworzył razem z raperem Kę Kę. Drogi tato, polecam słuchać się w tekst, bo jest bardzo poruszający.

0: Dzisiejszą nietypową audycję chcielibyśmy zakończyć utworem, w którym występują dwaj laureaci, a jednocześnie bardzo bliscy naszym serduszkom muzycy, a chodzi tutaj o zwycięzcę w kategorii harmonika i drugiego zwycięzcę w kategorii inny instrument. Mówimy tu o Michale Kielaku i Janku Gałachu.
1: Normalnie nie powinno ich być w tej audycji, bo oni zajęli pierwsze miejsce. Stoją najwyżej na pudle w swoich kategoriach, ale akurat mamy taki piękny ich wspólny numer, nie tak znany, w którym występują obydwaj, bo jest to utwór zagrany w ramach projektu Czarny Pies, a nosi on tytuł Ontario. Moglibyśmy tak zażartować, że dzisiejszą audycję sponsorował kwartalnik Twój Plus. Oczywiście to takie żarty, ale bardzo, bardzo się cieszymy, jesteśmy wdzięczni, że w ogóle kwartalnik Twój Blues taki temat podejmuje i że nieustraszenie od wielu już lat organizuje ten plebiscyt. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem.
0: Piosenki specjalnie dla Państwa z ogromną i dziką przyjemnością prezentowali
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Tu Bielszy odcień bluesa i zaczynamy dziarsko i bez gadania.

Ten dziarski wstęp to oczywiście jeden z największych przebojów grupy Manfred Mann z 1964 roku. Ale nie byłoby tego przeboju i nie byłoby tej sławnej melodyjki, gdyby nie współautor tego utworu, no i co tu dużo mówić, główny jego wykonawca, czyli Paul Jones, wokalista, harmonikarz, w tym przypadku także współkompozytor tego utworu. I to będzie audycja poświęcona Paulowi Jonesowi, artyście, który w 2022 roku skończył 80 lat. Wygląda, jakby miał tych lat 50 parę, albo może i mniej. Jest nadal czynny, nadal świetnie śpiewa, świetnie gra na harmonijce, no i nie stroni od występów publicznych. Chociaż podobno w 2022 roku odbył się ostatni koncert grupy The Blues Band, kończący ich też podobno ostatnią już trasę koncertową. Ale ileż było tych ostatnich tras koncertowych wielu słynnych artystów w przeszłości? Niezliczona liczba, więc miejmy nadzieję, że może i tym razem to się nie ziści. We wrześniu 2022 roku ukazał się album zatytułowany krótko i dosadnie The Blues, a firmowany jest przez Paula Jonesa. Jest to zestaw kilkunastu nagrań Paula Jonesa z jego prawie 60-letniej kariery. Sądzę, że według jego wyboru. Ale kiedy posłuchałem sobie tego albumu, to pomyślałem sobie, ojej, ileż tu pięknych bluesowych nagrań brakuje. Więc postanowiłem dołączyć do tej oryginalnej płyty Paula Jonesa kilkanaście moich własnych pomysłów z jego repertuaru, bo też jest to artysta, z którym jestem bardzo sentymentalnie związany. O tych sentymentach pewnie będę jeszcze opowiadał. No a teraz przejdźmy do muzyki. Jednakowoż skorzystam z nagrania, które otwiera ową płytę The Blues, bo jest to nagranie, które nie znalazło się w tej właśnie formie na żadnym wcześniejszym albumie zespołu Manfred Mann, w związku z czym warto sobie je przywołać do sentymentalnej pamięci. Nosi ono tytuł Without You i pochodzi z 1964 roku.

W tym samym 1964 roku, w którym powstało nagranie Without You, Paul Jones nagrał kilka utworów wspólnie z zespołem The Powerhouse, a w zasadzie z zespołem Eric Clapton and The Powerhouse. W tym zestawie muzycznym obok Claptona było kilku innych jeszcze bardzo później słynnych artystów. No ale my się zajmujemy w tej audycji Paulem Jonesem. Posłuchajmy zatem, jak on, jego harmonijka brzmią z gitarą Claptona i z zespołem The Powerhouse. I want to know.

Oryginalna płyta Paula Jonesa zatytułowana The Blues przywołuje kilka bluesowych nagrań z okresu współpracy Paula z grupą Manfred Mann, ale nie zawiera utworu, który ja szczególnie sobie ulubiłem jako bluesowy znacznik w fonografii zespołu Manfred Mann. To kompozycja przyjaciela Toma Jonesa, Toma McGuinnessa, zatytułowana LSD.

Paul Jones razem ze swoją harmoniką był wielokrotnie wykorzystywany przez znaczące postaci brytyjskiej sceny muzycznej w latach 70., a zresztą potem i 80., i 90., i do dziś. A takim znaczącym z mojego punktu słyszenia momentem był rok 1978, w którym to Alexis Corner, słynny współojciec brytyjskiego bluesa, obchodził swoje 50. urodziny i z tej okazji postanowiono nagrać płytę. Płytę, do której mieli się dołożyć różni jego wielbiciele i współpracownicy z przeszłości, i powstał z tego album zatytułowany po prostu The Party Album. No tak, bo też jest to taka troszkę imprezowa płyta. Imprezowa w tym sensie, że nagrania do niej nie poprzedzone były jakimiś specjalnymi próbami i przygotowaniami. Ot przyszli koledzy, Alexis coś tam zarządził i zagrali. Z tych 11 nagrań, które znalazły się na albumie The Party Album, wybrałem coś bardzo oczywistego, czyli taki jeden z najbardziej podstawowych standardów bluesowych ogrywanych przez większość artystów związanych z bluesem w Wielkiej Brytanii, czyli The Stormy Monday Blues. Nagranie to wyłania się z takiej nicości, czyli z tak zwanego wycichu, czyli zapewne początek był niezbyt obiecujący i dopiero w momencie, kiedy wszyscy się troszkę porozumieli i zaczęło się to kołysać, to realizator postanowił wyciągnąć hebelek i umożliwić nam wysłuchanie tego nagrania. Kogo usłyszymy? No więc Alexis Corner, gitara i wokal, Colin Hodgkinson, gitara basowa, Zoot Money na fortepianie elektrycznym i Stu Spear na perkusji, jako taka podstawa. Do tego bardzo rozbudowana sekcja dęta ze sławnymi instrumentalistami Dickiem Hextallem Smithem, czy Johnem Surmanem, czy Melem Collinsem na przykład. No a do tego jeszcze zestaw następujący. Chris Farlow śpiew, Duffy Power harmonika ustna, Eric Clapton gitara elektryczna, Neil Ford druga gitara i Paul Jones harmonika ustna. Jam session z albumu poświęconego 50. urodzinom Alexisa Cornera.

tym samym 1978 roku ukazał się album Jerry'ego Rafferty'ego zatytułowany City to City. Jest tutaj utwór tytułowy, w którym słyszymy harmonikę Paula Jonesa. I to jest właśnie przykład na to, jak jego harmonika potrafiła uruchomić bluesowe kołysanie w nagraniach utworów, które z założenia no niekoniecznie były bardzo głęboko korzeniami w bluesie osadzone. Ale w tym przypadku tak się właśnie stało dzięki harmonijce Paula Jonesa. City to City, Jerry Rafferty i Paul Jones.

Ta wykonawczyni wydaje się być odległa od bluesowych korzeni, ale każdy, kto dobrze zna jej repertuar i jej fonografię, wie, że zdarzają się wśród wielu jej nagrań także i te, które bluesowe kołysanie z sobą niosą. W 2005 roku, kiedy ukazał się album Piece by Piece, Cathy Melua pozyskała do współpracy w nagraniu Blues in the Night właśnie Paula Jonesa. No i proszę posłuchać, jak Cathy Melua z Paulem pięknie się bluesowo kołyszą. Blues in the Night.

Joe Bonamassa, amerykański wirtuoz i propagator bluesa, zawsze podkreślał, że jest pod wielkim wpływem tego, co wydarzało się w Wielkiej Brytanii w latach 60., czyli tego, co nazwano potem brytyjskim boomem bluesowym. Joe Bonamassa nagrał przecież płytę, nawet poświęconą temu okresowi. No a kiedy w 2009 roku zjawił się w Londynie, żeby zagrać w Royal Albert Hall, zaprosił dwóch znakomitych muzyków brytyjskich z tego właśnie okresu, o którym mówiłem, czyli Erica Claptona i właśnie Paula Jonesa. Oto Joe Bonamassa i Paul Jones na żywo z Royal Albert Hall w nagraniu Your Funeral, My Trial.

Paul Jones nie omieszkał odwdzięczyć się Joe Bonamassie i kiedy przygotowywał w 2015 roku swoją własną płytę zatytułowaną Suddenly I Like It, zaprosił też Joe do współpracy w jednym z nagrań. Nosi ono tytuł Beggar for the Blues, Paul Jones i Joe Bonamassa.

Na wspomnianym już albumie Suddenly I Like It jest kilkoro znajomych Paula Jonesa, którzy na co dzień z nim nie grają. Wśród nich jest także Jules Holland, znakomity prezenter telewizyjny, no ale przede wszystkim mistrz fortepianowego boogie. Oto Paul Jones i Jules Holland w Mountain Boogie.

0: No i znowu na chwilę wtrącę się w tę płytę oryginalną Paula Jonesa zatytułowaną The Blues, by przywołać jego dosyć okazjonalne nagranie zarejestrowane we Włoszech z włoskim bluesmanem Guido Toffoletti. Paul Jones chyba jakimś specjalnym sentymentem darzył to wydarzenie, bo to nagranie ma charakter wyjątkowo okazjonalny. Artyści zostali uchwyceni podczas koncertu, ale rzeczywiście, kiedy się dobrze w nie wsłuchać, to ma się wrażenie, że ci panowie, którzy grają, kochają bluesa i wiedzą, o co w bluesie chodzi. Paul Jones, Guido Toffoletti, Living for the Day.
1: This is a song about being away from your woman, as I am.

0: Pociąg!
1: Kolejną ciekawostką, jaką postanowiłem przywołać w tym przeglądzie nagrań Paula Jonesa z innymi artystami, jest album zatytułowany 2020 Visions, czyli wizje z 2020 roku. Album ten firmuje brytyjski artysta Stephen Dale Petit. Na tej płycie znalazło się Soul of the Man Blind Willego Johnsona, w którym usłyszymy Paula Jonesa, a dodatkową atrakcją jest udział wokalny Shimiki Copeland w tym nagraniu. A więc Stephen Dale Petit, Shimika Copeland i Paul Jones. Soul of a Man.

Wrócę teraz do tej mojej sympatii i sentymentu do Paula Jonesa. To jest niezwykła postać w muzycznym brytyjskim świecie, także ze względu na ogromną kulturę osobistą i powiedziałbym taką szlachetność w zachowaniu i w postępowaniu. Miałem możliwość kilkakrotnie spotkać Paula Jonesa i zawsze byłem pod ogromnym urokiem jego spokoju, jego uśmiechu i właśnie takiej niezwykłej kultury. Doświadczyłem tego także wówczas, kiedy zaprosiłem grupę The Blues Band z Paulem Jonesem na czele na koncert z okazji 25-lecia pierwszego odcienia bluesa i teraz fragment tego koncertu chciałbym przypomnieć. To będzie solowy popis Paula Jonesa zatytułowany Resting on Jesus.

No i mam takie jedno nagranie, do którego pochodzę ze szczególną emocją i z ogromnym sentymentem. To jest nagranie kończące ów wspomniany już koncert 25-lecia Pierwszego Odcienia Bluesa, w którym zespołowi The Blues Band towarzyszył zespół Jam. I w tym właśnie przyjacielskim składzie i w tej przyjacielskiej atmosferze zabrzmiało wówczas z okazji 25-lecia Pierwszego Odcienia Bluesa słynne Sweet Home Chicago. Z nieustającymi ukłonami i pozdrowieniami dla Paula Jonesa tym razem rozstajemy się do następnego Pierwszego Odcienia Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Barszcz
1: Sosnowskiego,
0: Ligurecka
1: i Sosnowski
0: trują
1: o muzyce.
0: W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa serdecznie i uniżenie
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Dzisiejszy barszcz będzie smakował trochę nietypowo, ponieważ został doprawiony obficie syropem klonowym.
0: Co oznacza tylko i wyłącznie tyle, że z Rosji przenosimy się do naszej ulubionej poza Australią Kanady.
1: I rozpoczniemy chyba moją ulubioną wersję utworu Beatlesów Across the Universe w wykonaniu Rufusa Wainwrighta, który jest artystą pochodzenia kanadyjskiego.

0: Sosnowski, pamiętasz, jak oglądaliśmy no, kiedyś w telewizji koncert Rufusa Wainwrighta i wszyscy występowali w takich pasiastych piżamach?
1: Pamiętam to doskonale i to był doskonały również przykład na to, że sam ubiór jest równie ważny co muzyka, bo od razu zwróciliśmy na wykonawców swoją uwagę.
0: Tak, i to było moje chyba pierwsze zetknięcie z Rufusem Wainwrightem, a potem to już została mi ogromna słabość do tej postaci.
1: Jak Państwo zapewne wiecie, rynek muzyczny w Kanadzie jest niezwykle wielki, szeroki i przepastny. No i spotkaliśmy się z dużym wyzwaniem podczas wyboru piosenek do tej audycji, ponieważ...
0: Musieliśmy wyrzucać, powiedzmy to wprost. Musieliśmy wyrzucać, bo wszystkie utwory nie zmieściłyby się w naszej okołogodzinnej audycji.
1: Ja na pewno będę optował za tym, żebyśmy zrobili dogrywkę odnośnie kanadyjskich utworów. Najważniejszą nagrodą przemysłu fonograficznego w Kanadzie jest nagroda, która nazywa się Juno. W zeszłym roku nagrodę Juno w kategorii Roots Album of the Year otrzymał projekt, który nazywa się Lee Harvey Osmond. Na czele tego projektu stoi Tom Wilson, a początek kariery tegoż zespołu to 2009 rok. Lee Harvey Osmond w piosence Kingdom Come.

Kolejnym artystą, którego chciałabym Państwu zaprezentować, jest Sam Roberts i jego Sam Roberts Band, wielokrotny laureat Nagrody Juno i utwór z jego pierwszej płyty Brother Down.

Muzyka country w Kanadzie ma się niemal tak samo dobrze jak muzyka country w Stanach Zjednoczonych, a doskonałym przykładem tego jest Megan Patrick, która specjalnie dla Państwa zaśpiewa swój najnowszy singiel, czyli My First Car.

0: A teraz trochę pozytywnej, ale takiej rozleniwionej energii się tutaj pojawi. Takiego rodzaju muzyki, która wydaje mi się była dosyć popularna w 2020 roku. W ogóle zauważyłam taką tendencję, że w 2020 roku właściwie na całym świecie było mało takiej energetycznej, pozytywnej muzyki, a jeżeli już była taka pozytywna, to raczej właśnie taka chilloutowa, taka troszeczkę funkująca, zauważyłeś to?
1: Zauważyłem.
0: No właśnie. I teraz będzie zespół, który stał się popularny przez jeden ze swoich utworów, do którego klip został nakręcony właśnie w czasach pandemicznych. Oni już wcześniej wydali płytę. Ale w minionym roku bardzo, bardzo zyskali. Coś widać zaskoczyło, kibicuję im, bo są niesłychanie pozytywni i nazywają się Fleece. A utwór nosi tytuł So Long.

A tu będzie kolejna zdolna dziewczyna z Kanady, ale przy tym polski akcent, bo Basia Bułat, jak słychać po jej nazwisku, Basia Bulat, jest polskiego pochodzenia, bardzo popularna w Kanadzie i właśnie w 2020 też wydała swoją nową płytę. I utwór z tej nowej płyty, singiel, nosi tytuł Your Girl.

0: A tak przy okazji, jakiś znasz takich bardzo słynnych kanadyjskich wykonawców, co do których miałabyś wątpliwości, że są z Kanady, albo w ogóle byś tego nie podejrzewała?
1: Dużo jest takich artystów, jak zaczęłam się przyglądać. Właśnie my tutaj takich oczywistości jak Neil Young, Feist czy Leonard Cohen państwu dzisiaj nie prezentujemy, bo to państwo znacie i może byłoby nudno, ale naprawdę ten rynek kanadyjski jest taki płodny, na tak wysokim poziomie. Niesamowicie wydaje mi się, że muzyka światowa bez Kanady no byłaby bardzo uboga.
0: Muzyka światowa bez Kanady leżałaby i kwiczała ostro. Ja bym do tej serii wykonawców dorzucił jeszcze mojego ulubionego Briana Adamsa. Bardzo się zdziwiłem, w sumie nie podejrzewałem, że zespół, który państwo na pewno znacie, czyli The Dead South, również pochodzi z Kanady, a dokładnie z Reginy w stanie Saskatchewan. Zagrają dla państwa swój największy chyba przebój, wielokrotnie pojawiający się w wielu filmach i serialach. In Hell Be In Good Company.

0: W związku z rynkiem kanadyjskim bardzo chciałem zaprezentować Państwu kolejną piosenkę zespołu Monster Truck, ale...
1: Ale ja to zrobię, bo ja jestem ogromną fanką tego artysty. Właśnie wokalista zespołu Monster Truck zrobił swój własny projekt muzyczny, który w mojej opinii jest chyba nawet ciekawszy niż to, co robi Monster Truck i naprawdę zasługuje na uwagę, ale nie wiem czemu jeszcze... Nie jest to tak popularne, jak powinno. I musimy to zmienić, proszę Państwa. A projekt jest o tyle ciekawy, że w piosence, którą zaraz Państwo usłyszycie, nie ma żadnych innych instrumentów niż głos, ale proszę posłuchać, jak to zostało zrobione. Utwór Lift Me Up wykonuje John Harvey and the Inner Demons.

Where would it be without you? It's the poor

0: Tutaj jeszcze możemy dodać, że było to oczywiście wykonanie zarejestrowane na żywo.
1: Właśnie, Monster Truck też moglibyśmy Państwu zaprezentować, ale niestety utwór trwa 6 minut i nie tym razem. Tym razem się nie zmieścił.
0: Prawie nie zjedliśmy razem śniadania w związku z wyrzuceniem tegoż utworu z naszej playlisty. Przejdziemy teraz do zespołu, który już dawno chciałem Państwu zaprezentować, ale jakoś nigdy nie było okazji. Chodzi o zespół The Big Wreck, również wielokrotnie nominowany i zdobywający nagrody Juno. Na czele zespołu stoi Ian Thornley, a piosenka, którą chcielibyśmy Państwu dzisiaj pokazać, nosi tytuł Locomotive.

A teraz będzie znowu trochę takich rockowych brzmień z Kanady i zespół The Treble z utworem No Secrets. They're for you.

Przepaszna jest ilość wykonawców w poszczególnych gatunkach muzycznych w Kanadzie. Świetnie ma się również w tym kraju muzyka bluesowa, czego doskonałym przykładem jest Dawn Tyler Watson, która dla Państwa zaśpiewa piosenkę This and That.

Nie moglibyśmy pokazać Państwu muzyki kanadyjskiej bez przynajmniej jednego utworu w języku francuskim. W ogóle rynek francuskojęzyczny w Kanadzie, muzyczny, to jest coś zupełnie niemal odrębnego. Jest to też oddzielna kategoria w nagrodach Juno. Co ciekawe, jakby artyści śpiewający po francusku są bardziej zagarniani przez ten rynek francuski niż kanadyjski. Chciałabym Państwu pokazać taką młodą artystkę, która też w minionym roku wydała płytę i narobiła nią sporo hałasu. Nazywa się Klopelgak, a utwór nosi tytuł Remora.

A teraz chciałbym Państwu zaproponować kawałek, którego od kilku dni praktycznie nieprzerwanie słucham sobie w samochodzie. Nie wiem dlaczego, ale ta kanadyjska hardrockowo-metalowa muzyka niezwykle mi się podoba. Zagra dla Państwa zespół Cobra and the Lotus, a piosenka nosi tytuł Get the Fuck Out of Here.

0: I tym sposobem dobrnęliśmy do ostatniego kawałka, a tam bardzo znany w Kanadzie band, który przypomina nieco z wyglądu zespół ABBA albo na przykład zespół Ralfa Kamińskiego. Kilka lat mieli przerwę, a właśnie w tym roku 2020 wydali nową płytę. W ogóle zauważyłam, że ten rok 2020 sprawił, że sporo artystów, którzy mieli długą przerwę, jeżeli chodzi o nowe albumy, nagle zaczęło teraz wydawać płyty, więc może są też jakieś plusy.
1: Nie wiem jak u innych, ja widzę u siebie tylko taki plus, że nauczyłem się kilku nowych potraw, w sensie gotować kilku nowych potraw.
0: To prawda, Sosnowskiego mu się rozszerzył repertuar kulinarny. Wkrótce otworzy się gastronomia i kto wie, być może będzie można wpaść do Sosnowskiego na obiadek. I tym optymistycznym akcentem kończymy z zespołem The Tops i utworem I Feel Alive.
1: Obiecujemy, że w najbliższym czasie, o ile nasze audycje nie zostaną zdjęte z tej pięknej anteny, przeniesiemy się w cieplejsze rejony w związku z nadchodzącą wiosną. Muzykę dla Państwa z ogromną, jak zwykle, przyjemnością prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Zligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Witam Państwa uprzejmie w audycji, która nie ma tytułu, nie ma sygnału. Ma za to początek, który właśnie wybrzmiał. To była piosenka. Uwaga, tytuły są ważne. Bottle of Red Wine, butelka czerwonego wina. Nie siedzę w tym studiu zupełnie sam, obok mnie. Jeszcze śmieję, no.
1: Ja słucham, cóż to za niespodzianka. Ja nie wiedziałem, że ta piosenka się tak nazywa.
0: A widzisz? Aha. I takie same piosenki będą. Ten głos, który Państwo słyszą, przynależy do Marka Kondrata, którego udało nam się po paru próbach zwabić jednak tu do studia.
1: Nie, nie bądź taki, no tak się specjalnie nie starałeś.
0: Ale nie, że ty nie chciałeś, tylko że po prostu okoliczności powodowały.
1: Bardzo mi jest miło, jakby nie było.
0: No więc o to chodzi. I chciałbym od razu powiedzieć Państwu i wszystkim słuchającym, jeśli nie są Państwem, że nie będziemy rozmawiać ani o tym, co masz na warsztacie.
1: Nic nie mam.
0: Ani o tym, jak ci wyszła ostatnia premiera. Ani o niczym, tylko o tym, o czym różne pisma już poinformowały społeczeństwo, czyli o tym, że wino stało się ważnym dość elementem twojego życia. I to nie jako pijaka wyłącznie.
1: No, od tego też bym nie uciekał.
0: Tak? No, nie uciekajmy od tego, ale jako teoretyka, kogoś, kto postanowił w naszym absolutnie zacofanym pod tym względem kraju rozróżnić alkohole kartoflane, winne, w butelkach
1: żytniopochodne, takie przejrzystych, niebieskich i zielonych.
0: Stąd tytuł piosenki, którą wykonał Eric Clapton, butelka czerwonego wina. Pamiętasz, Marek, kiedy pierwszy raz cię zaciekawiło, dlaczego wino mniej kręci i dlaczego nie ma takiego smaku jak wódka?
1: Ja nigdy nigdy tak nie myślałem.
0: Ja, ale twój kontakt z alkoholem pierwszy, bo mój to był zgorzałą po prostu.
1: No zdecydowanie kino Muranów,
0: z winem potwornym.
1: Sublokator, no wódka, tak. Ratafia, chorowałem 3 dni, grzbietowym dotarłem do domu przy pomocy kolegi.
0: Ja niestety
1: kolegi
0: zwróciłem w windzie na ulicy.
1: No tak,
0: Okulnik.
1: To też.
0: No więc szliśmy tym tropem wschodnioeuropejskim, który właściwie powinien być samozagładą, w sensie smaku czegoś tam.
1: I podejrzewam, że jest. No już doszliśmy do takiego momentu, że możemy sobie z tego zdać sprawę i to nawet uzasadnić, powiedziałbym, że jesteśmy dzisiaj, no ostatni, epigonami jesteśmy, powiedziałbym, spożycia trunków mocnych w takiej ilości.
0: I w tej formie, i przy takich okazjach.
1: Tak. Znaczy towarzyszą nam bracia ze wschodu i to na tym się właściwie ten świat wódczany kończy. Krótko mówiąc, ja nie jestem ortodoksem, ani ty, jak sądzę, i nie będziemy się wygłupiać do śledzika z jakimś tam czerwonym winem. Ale to nie o to chodzi. Tylko nie ma takich stołów dzisiaj, nie ma takiego obyczaju, nie ma takich nakryć, żeby do obiadu, do kolacji, już nie mówiąc o śniadaniu, no, pić wódkę.
0: No tak.
1: Wódkę się pije jako tak zwany digestive, czyli na zakończenie, poprawiający trawienie, taki zamykający całość, taki na pamięć.
0: Chociaż
1: że
0: trzeba powiedzieć, że ja mam doświadczenia dość ukierunkowane. W Ameryce pójście do baru na drinka nadal jest
1: ależ
0: obyczajem,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Tylko to jest też co innego niż
0: jest
1: picie
0: to co
1: wódki.
0: Innego, tak, ale nie to
1: jest bar, który tak u nas jest w ogóle zaklętą tajemnicą.
0: Bo
1: ja w swoich dokonaniach
0: istnieje
1: restauracyjnych w ogóle pomysł cały zaczynał się od baru. Zresztą pierwsza knajpa moja, ta sama zresztą nazywa, i moich kolegów, znanych artystów, nazywała się Piano Bar, bo myśmy myśleli, że to jest fajnie, że w ogóle barman to jest taka instytucja, której powierza się no takie tajemnice, których nie mówi się żonie, ani szefowi, ani nikomu innemu.
0: Bardzo szczególny wodzirej, do
1: tak
0: tego konfesjonał, do tego jeszcze coś.
1: Dyskretny, tak, cierpliwy, taki, że obok ciebie obsłuży jeszcze 70 innych osób, bo znasz takie długie bary i to one mają 3 warstwy za sobą tych starających tak się o jakiś trunek. I on wszystko pamięta, co kto zamówił przed 15 minutami. I ich jest zazwyczaj 1, 2 w takim barze i dają sobie świetnie radę. Dzisiaj już nie ma, nie wiem, czy zauważyłeś, papierosów w tych barach amerykańskich, co jest dla mnie szokiem kompletnym, bo tego drinka, jak się nie urosi taka siekiera z dymu.
0: Nie było tego dymu, to w ogóle tak.
1: To nie był bar. Ale to jest bar, to jest co innego i ja rozumiem, że tam trudno jest pić wino, no bo to jest, nie ma specjalnie sensu, aczkolwiek bary francuskie na przykład, te bistro tak zwane, szybciutkie, tu no kawka,
0: znowu zjawisko,
1: a tu
0: tak.
1: Ballon Rouge, albo Ballon Blanc. No,
0: I to każdej wszyscy... porze dnia, to nie jest żadne takie...
1: Nie, absolutnie. W południe się wchodzi, albo gdzieś no. Bastille, wszystko ma takie swoje uzasadnienie. Natomiast woda, to jest coś takiego, wiesz, ja rozumiem imperatyw wódki, który zaistniał u nas, że to trzeba bardzo szybko się wznieść w stan baśniowy i człowiek jest wtedy taki inteligentny, błyskotliwy, ma doskonałe poczucie humoru, trochę wytrzaska się po pysku z interlokutorem, albo bo to natychmiast, wycałuje. Albo wycałuje, że zapłacze, jak usłyszy piosenkę radziecką najlepiej.
0: A później padnie.
1: A potem padnie, choruje trzy dni, to trzeba jakoś wzmocnić, potem leciutko zaklinować i tak dalej, i tak dalej.
0: No dobrze, ale wracam do pytania wyjściowego, że powinniśmy teraz może muzycznie troszkę przerwę zrobić. Zaskoczę cię, bo znowu będzie na temat piosenka. Jej tytuł, nie wiem, czy tego instrumentu wam nie brakuje w twoich restauracjach i barach, stalowej gitary, bo tytuł piosenki brzmi stalowa gitara i kieliszek wina.
1: Coś mi chodzi po głowie.
0: No posłuchaj.

0: No więc ustaliliśmy, że nie ma jeszcze stalowej gitary w twoich lokalach.
1: Nie ma stalowej gitary, nie ma już moich lokali już z tego powodu. To będę tam prowadził lokale, jak gitary nie mam.
0: No to prawda. Ale Marek, wracamy.
2: Yes.
0: Byłeś młodym człowiekiem, poznałeś smak wody, poznałeś smak tego, co nazywano winem, czyli tych koszmarnych wynalazków różnych, nie będziemy już pastwić nad tym. I czy pamiętasz swój pierwszy kontakt z prawdziwym winem?
1: Tak.
0: Czy to było przyjemne?
1: O tym mówiłem, to było bardzo miłe, tak? Okoliczności były mi, bo do wina muszą być okoliczności, ono wtedy różnie smakuje. Jak w złym towarzystwie pijesz wino, to ono ci nie tak dobrze smakuje. Nie ma takiego obiektywnego smaku wina. Nawet ta sama butelka, ten sam tytuł.
0: To prawda.
1: Do matury, tak. Maturę zdałem i ze swoją obecną żoną, wtedy dziewczyną, i z przyjacielem. Zawsze chodziłem we trójkę, bardzo nowatorski. I na kamiennych schodkach u pani Piętakowej obstarowaliśmy sobie po kaczce. I takie wino tunezyjskie Gellala.
0: Ale w tym wyjąłeś mi to z ust.
1: Pamiętasz, Gellala. I to było bardzo porządne, że jakieś pewnie jedno szczepówka taka. I to mi smakowało, wszystko razem się zgadzało. Ale nie miałem wtedy żadnych pomysłów winnych, tylko po prostu ten smak wpadł, rozumiesz? Wpadł i była z tego rozkosz, zgadzało się to z jedzeniem, zgadzało się z towarzystwem. Miało też swoje procenty, nikt się nie zataczał, kurczę, ale było miło po prostu. I tak mi ten kot wszedł, ale ja ci coś powiem. Wino w zasadzie, możemy o nim mówić długo, bo to jest taka dziedzina, że hej, nie ma końca. Natomiast to jest pretekst tak na dobrą sprawę. Bardzo dobry, najlepszy jaki udało mi się znaleźć w życiu. Do tego, żeby się oddalić w jakimś sensie, w tę stronę, o której zawsze przez całe życie marzyłem. Żeby to było uniwersalne i na miarę, że tak powiem, mojej wrażliwości, inteligencji i potrzeb. I żebym się tak zaczepił za świat, na który zasłużyłem. Ja coś bardzo może patetycznego powiedziałem.
0: Chciałem
1: zaczepić za świat, na który zasłużyłem i który do dzisiaj jest dookoła mnie, a mnie ciągnie za nogi jakiś zupełnie inny świat, którego nie chcę i nie lubię. No
0: aha, no dobrze. A to ja mam pytanie takie. Czy... Jak to się mieści w Polsce? Bo to wszystko kojarzy się z innym klimatem, z innym nastrojem, z pewną łagodnością obyczajów, jak sądzę, ze sposobem bycia, poruszania się, zasiadania do tego w jakimś tam barze czy restauracji, z dumą lokalnego producenta, który zrobił kilka butelek i mu wyszły. W Polsce w ogóle tego nie ma. Czy nie miałeś takiego czego, żeby to w cholerę rzucić, pojechać i tam być cały rok? Czy to się godzi z tym mieszkaniem tutaj w kraju transformacji i dziwnych ludzi?
1: Godzi się, wiesz, od pewnego czasu miałem przecież, jak każdy z nas, jakieś takie myśli w swoim życiu, żeby gdzieś się zaczepić. Miałem takie możliwości. Grałem w teatrze we Francji, w Krainie Wina. Wszystko to było możliwe. Natomiast... nie miało to wtedy sensu, a dzisiaj już zupełnie, myślę, nie ma sensu i doskonale wpływa na mnie fakt, że ilekroć jestem w jakiejś tam Toskanii czy w jakiejś Hiszpanii, to sprzyja mi fakt, że ja nie bardzo dobrze rozumiem, co oni do mnie mówią i do siebie.
0: To ci pasuje,
1: w związku, tak? To mi pasuje, dlatego że ja odbieram całą tę zewnętrzność, która mi się podoba, która jest piękna, bez konieczności wnikania w coś, co prawdopodobnie w jakimś sensie jest podobne do tego, co my przeżywamy. Też muszą mówić jakieś głupoty, też muszą na coś tam narzekać. Natomiast ten poler
0: prozy.
1: Wdzięku... Unikam prozy, wtapiam się w poezję.
0: Ale to ja rozumiem, bo moje pobyty o wiele rzadsze, ale w takich miejscach właśnie też polegają na zachwycaniu się tym, co ja nawet sobie troszkę dopowiadam.
1: Jak najbardziej. Prawda? Ale to na tym polega, to nasza wyobraźnia właściwie działa, plus te symptomy, które tam są ewidentne. Czasami mi się zdaje, że oni nie bardzo umieją z tego skorzystać, a ja umiem, prawda? Mi się to podoba. Natomiast chcę ci powiedzieć, że przedwczoraj z Zielonej Góry od państwa Krojcigów dostałem pierwsze dwie butelki wina polskiego. Wina to, gronowego.
0: To niesłychanie fascynuje, czy
1: Riesling,
0: prawda, że można...
1: I Riesling Cabinet zmieszany, blend taki. Słuchaj, otworzyłem to z pewnym strachem, muszę powiedzieć.
0: No tak.
1: I z wielką przyjemnością wypiłem schłodzonego tam do 11 stopni 10 Rieslinga. Z wielką przyjemnością. Pierwsze polskie wino, nie marki wino, nie Tajfun, nie Szkwał, Mózgoje, czy jak nie tam
0: huzar.
1: Huzar, tylko wino Riesling, międzynarodowy, król szczepów, no tak naprawdę. I taka mnie frajda opanowała, jak w momencie, kiedy do ciebie albo ty do mnie zadzwoniliśmy, że jesteśmy w Europie, słuchaj. Tak. Pamiętam. To jest dla mnie ten moment, bo reszta, owszem, dokument podpisaliśmy, ale jeszcze jakbym tego tak nie odczuwał do końca. Jeszcze mi strasznie dużo jakichś bebechów tam przeszkadza.
0: Ale powiedz mi jeszcze tylko na koniec, bo już się szykuje piosenka, co prawda nie na temat, bo nie będzie o Rieslingu, ale nie ma w tym patriotyzmu? Naprawdę udane to wino?
1: Udane, w porządku i ich będzie więcej i oni nareszcie mogą to sprzedawać.
0: W związku z tym, że my nie pijemy w pracy, to zamiast smakować, będziemy słuchać.

0: ta piosenka w pewnym sensie powinna ci odpowiadać tekstowo, kiedy mówiła Red, red wine, stay close to me. Czyli nie odchodź ode mnie, ty moje wino.
1: Ty moje winko, kochane. Mateczko moja.
0: I nie ma w tym chyba pijackiego takiego przywiązania, że mu wyrywają butelkę, tylko właśnie, że ten nastrój.
1: Nie.
0: Ten...
1: Słuchaj, są śliczne słowackie, czeskie piosenki. Bardzo by nam się podobały. Ja je słyszałem w wykonaniu. Nie nagrane są, więc nie mogę zaimponować ci czymś takim. Ale właśnie, o wiesz, wineczko bile, coś tam tego, bude mile.
0: Ale przedstawiam się, że oni bardziej umieją, że nie ma.
1: Oni
0: tam...
1: żyją w kręgu wina.
0: Bo ja się pytam ciebie, człowieka, który naprawdę wiele z tego świata winnego zobaczył czy poznał. To się aż wydaje niemożliwe, że tam nawet jak ktoś się nabombi tym winem trochę, że nie ma takiego... takiej agresji, takiej złości.
1: To jest nieagresywny napój, po prostu.
0: Po prostu piją sobie.
1: Piją dużo. To wcale nie jest prawdą, że oni nie piją więcej niż my, bo tam per prokura tego alkoholu bardzo możliwe, że jest nawet więcej. Tylko to, nie, to chodzi o stężenie i o efekt po prostu. Woda jest strasznie agresywna. W wydaniu polskim podwójnie agresywna, bo to natychmiast kopiesz jakieś barykady.
0: Tak,
1: szukasz przeciwnika. Rzucisz w niego tą pustą butelką natychmiast, wiesz. Albo zaczynasz się, wiesz, całować, bo poszukiwanie też kompana po tej samej stronie jest nieintegralną częścią tego spożycia.
0: No ale wino to nie jest do samodzielnego chyba picia. Musi być jakaś kompania.
1: Ale ja przypominam sobie taki felieton Marka Bieńczyka, kiedy on mówi: słuchaj, jak masz jakąś taką butelkę, to jest oczywiście adres do tych, którzy w ogóle myślą o tym i gdzieś gromadzą, skądś przywieźli, coś zapamiętali, kupili sobie, wydając czasem na to jakieś poważne pieniądze. I myślą o niej. I tak ją to schowali i myślą docelowo, że będzie jakaś okazja, wiesz. Że to a to komunia, a to matura dziecka na przykład, a może rocznica ślubu, nie daj Boże, słuchaj. To on mówi: nie róbcie tego. Nigdy. Nie myślcie docelowo o winie. Wstańcie sobie o 9 rano. Aha. Pomiędzy 9 a 12 organizm jest najbardziej przygotowany do degustacji. Jest świeży, jest wypoczęty, nieskażony innymi smakami. I sobie otwórz tę butelkę, o której myślisz, będzie ci smakować. Jak przyjdą teściowie, jak przyjdzie, że nigdy w życiu to się nie stanie. To jest także właściwość wina. Jak powiedziałem, ono nie ma uniwersalnego smaku.
0: I musi mieć swoją porę, kiedy ty ją wybierasz, bo wtedy ci dopasuje.
1: Zdecydowanie. Poza tym wino też, a bardzo zabiegam o to, żeby tego nie traktować w Polsce odświętnie, niestety, i cena.
0: No tak.
1: I jakieś takie pierdoły, za przeproszenie, wypisywane w fachowych magazynach, wiesz, na temat długiego, mokrego nosa, wiesz, czerstwej lukrecji, albo czereśni świeżej, wiesz, no trudno ci przypomnieć sobie taki zapach
0: dębu,
1: z lekką nutą dębu, wiesz, terroir i tak dalej, i tak dalej. Nie, to wszystko jest dobre, ja to szanuję, respektuję, bo to jest rozmowa fachowców, natomiast dla Polaka ważne jest kupić w dobrej cenie, żeby ona nie porwała kieszeni, słuchaj, w desperacji.
0: Bo ten strach w ogóle to
1: i do obiadu, tak, napić
0: się.
1: I słowo, no gdyby to fałszywe moje państwo, słuchaj, pozwoliło mówić w ogóle o winie. I nie, to, nie o nalepkach, nie o tym, co kto wlał do środka, jak się nazywa Jean-Baptiste, słuchaj, kiedy to zrobił, bo to jest nieważne. Tylko czym jest wino? Że ono koło człowieka stoi od chwili, kiedy człowiek zdał sobie sprawę, że jest człowiekiem. Najpierw zmielił jakieś ziarno, zrobił placek, nazwał to chlebem, potem wydoił jakąś kozę, słuchaj. Na drugi dzień to mleko mu skwaśniało, zrobił ser, a potem się zorientował, że z krzaka, które rosły wszędzie po prostu, bo wino rośnie tam, gdzie nic innego nie wyrośnie. Nie wymaga żadnych specjalnych warunków, wbrew pozorom. Że ten owoc skwaśniały, sfermentowany daje fantastyczny napis. To są trzy elementy, które przy człowieku były zawsze.
0: Ale jak ładnie zawinął. Chleb, serek.
1: Biblijny, no słuchaj. No,
0: a do tego jeszcze piosenka się przydaje.
1: Bardzo.

0: to był Marek, twój kolega, Robert Mitchell.
1: Robert, pamiętam go, jak grał detektywa Filipa Marlowa. No bardzo tak. Go lubiłem.
0: Fantastyczny gość, który nie wszyscy wiedzą, że zdarzało mu się zaśpiewać. Tu zaśpiewał piosenkę samokrytyczną, że on pije wino.
1: To rzeczywiście myślałem, że mówi, że nie wszyscy wiedzą, że Robert pije. Ale to nagło wszyscy wiedzieli. Tak. Tak.
0: Chciałbym jeszcze taką poruszyć sprawę dotyczącą relacji między polskim piciem a winem, która wydaje mi się jest nieodkryta, ale zwróciłeś być może uwagę na to, że wina używa się jako takiej cnotki przy nachlaniu się. Każdy taki niby kulturalny pijak, i to z każdego
1: poziomu.
0: To poziomu.
1: Tak, tak, tak.
0: Jak się go złapie, czy policja ostatnio złapała trenera byłego
1: to
0: naszego.
1: To mówi, że się winka napił.
0: To mówi, że parę lampek wina wypił. Facet jechał środkiem marszałkowskim potora po balu i on się to parę lampek.
1: Wino trwało, to musiało być.
0: I te,
1: nie
0: te
1: wierzę,
0: lampki,
1: nie
0: które zakrywają normalne pijaństwo.
1: Tak, tak.
0: Ja oczywiście nie byłem przy tym, nie patrzyłem, czy pan Wójcik wypił pół litra, czy piwo, czy coś.
1: Ale oczywiście.
0: Ale to generalnie nie... taka fałszywa, że on jest elegantszy, jak on powie lampka. Kiedyś się mówi o koniaczek.
1: Tak, tak, koniaczek. Klali
0: gorzałe, a mu się koniaczku może
1: zawsze
0: napić.
1: Chciał. Nie wierzę, żeby po winie ktoś jeździł tramwajowiskiem, wiesz, bo nie ma takiej potrzeby właśnie. To jest ta różnica, wiesz, w agresywności alkoholu. Woda ci powoduje nagle to, że stajesz się, wiesz, romantyczny, rozumiesz? Tu pończa rozwiana, rumak czarny pod tobą i gnamy, wiesz, po to
0: rozkrwawisz tak, jeszcze, tak. Żeby kobiety...
1: A wino jest takie lekko rozlazłe, ono ci sprawia tylko przyjemność. Są granice, które można przekroczyć w winie. Naturalnie to jest alkohol, natomiast one tak nie prowokują. Masz rację, to jest moje spostrzeżenie, że w każdym przedziale społecznym, tak nazwijmy, aczkolwiek w Polsce jest ich ciągle niewiele, zawsze jest tendencja do tego, że odbębnimy to wino, żebyśmy mieli z nim święty spokój.
0: Zaliczoną kulturalną.
1: A potem, słuchaj, taki azjatycki kącik, wiesz, panowie prezesi, chłopaki, stare nie widzą, daj teraz coś takiego prawdziwego. Jest ta tęsknota. To jest proces, my się nie wyzwolimy z tego.
0: No właśnie.
1: Ale to ja rozumiem, jak powiedziałem, nie jestem ortodoksem i rozumiem, że wyplenienie tradycji wymaga czasu. Szwedzi w 1850 roku żłopali 50 litrów czystego alkoholu na łeb. Mieli naprawdę poważny problem alkoholowy. Ale jak zaczęli napiętnować, jak ograniczyli liczbę sklepów, jak podnieśli ceny, jak reflektory ustawili na tych, co wynosili te buteleczki.
0: Oni się okropnie zachowywali.
1: Jakieś, no straszne, oświetlone torebki, żeby było wiadomo, kto pije, dokąd idzie, do jakiej bramy i tak dalej. Ale efekt tego jest taki, że dzisiaj tego alkoholu mocnego Szwedzi piją 5 litrów, a wina 25. I my tutaj, w kraju zimy, bo zawsze sobie tłumaczyliśmy, że to potężne zimy, w związku z tym my jesteśmy zmuszeni do tej gorzały, no niestety obaliło to szwedzkie doświadczenie, te nasze zapędy. To jest różnica kulturowa, cywilizacyjna, musimy to sobie śmiało powiedzieć. Ale są postępy. Po pierwsze, pijemy już 4 litry wina importowanego gronowego na pysk. Oczywiście to się raczej rozkłada po stronie miejskiej naszego kraju.
0: No ale gdzieś trzeba zacząć.
1: Młodzi ludzie jeżdżą, to jest nieuniknione. Uczą się. Nie ma takiej restauracji dzisiaj pod żadną szerokością naszej ojczyzny, gdzie byś nie zobaczył na stole zastawy winnej. Na wesela, słuchaj, zamawiają ludzie, jacyś szaleńcy, zamawiają wino, białe, czerwone, ja wiem, bo to sprzedaje, więc wiem, co to jest. To są prezenty
0: życia,
1: dzisiaj, wiesz, dla ludzi.
0: To wino stało się obecne tak naprawdę w ciągu niemal paru lat.
1: Błyskawicznie. Ale Polak jest strasznie szybki w
0: i
1: tym nadrabianiu czasu.
0: I ta zmiana nastąpi, ja myślę,
1: tak.
0: A jeśli pozwolisz, że wrócę do muzyki, to jest bardzo adekwatny tytuł tej piosenki. Two more bottles of wine. Nas jest dwóch.
1: Ale śmiało, rozwijajmy się.

0: Delbert McClinton śpiewał tę piosenkę i dźwięki Delberta głosu zwabiły Jana Baobaba do nas do studia również.
1: Nie tylko dźwięki, nie tylko, bo...
0: Temat rozmowy?
1: Tak, temat rozmowy, bo rozdzwoniły się telefony. Z wypowiedzi naszego gościa wynika, że jest wino, nasze rodzime polskie wino z Podzielonej Góry.
0: Tak, Riesling,
1: ja pamiętam z zamierzchłych czasów, że jak był festiwal radzieckiej piosenki w Zielonej Górze, to wtedy jeszcze tam się jeździło
2: na wino.
1: Na wino.
2: Było, tak. Było, tak. Ono było, ono zniknęło potem na długi czas, no odrodziło się dziś. Ale ponieważ Europa uznała nas od 1 stycznia jako kraj winiarski, w związku z tym de facto
1: dali nam licencję.
2: Państwo z Zielonej Góry Krojcigowie, ale pan myśliwiec z Podjasła i jeszcze paru innych kamikadze, którzy...
1: Z Podjasła. Ja myślałem, że tylko ta ściana zachodnia.
2: Nie, naprawdę mamy kilku producentów, którzy czekali prawdopodobnie na ten moment bardzo długo. Robili własne hybrydy takich nadających się do naszego klimatu szczepów. I te winka po prostu będą. Ja uważam, że to jest bardzo miło. Dzisiaj naprawdę do rodziny winiarskiej przybywa tyle dziwnych krajów, od Chin począwszy, które, wiecie, jak winko dołożą do winka, to po prostu my się nie znajdziemy tenisówek. No.
1: Bo państwo tu dzwonią do nas i pytają, dobrze, no tamte Jasło, Zielona, Jelenia Góra.
2: Zielona.
1: No a my tutaj centralnie w tej naszej mazowszańsko-podlaskiej...
2: Nie robimy.
0: Nie da się?
2: Chodzi o podłoże,
1: nawet
2: troszkę
1: próbowałem
2: wapnia
1: to zbadać taką wycieczką reporterską. Udałem się do... To mamy niedaleko z Wojciechem taki nasz gromadzki blaszak, jest duży dom handlowy i tam różne są atrakcyjne alkohole.
0: Jest spora oferta. To
1: i zamówiłem dobre różowe wino i pani mi dała. Ja chciałem prosić, żeby pan łaskawie ocenił nam w teczce.
0: Czy to warto otwierać?
1: Czy to warto otwierać?
2: Warto od razu.
0: Szkoda, że nie widzicie tego.
2: Mazowieckie, wiśniowe. No piękne,
1: ale proszę ale zwrócić uwagę, że tam takimi butelka. Drobnymi literkami jest napisane, że to jest wino.
2: Wino jest napisane. Panie Janie, ale pan to musiałeś kupić dawno temu, bo nam Europa... Od kiedy w niej jesteśmy, zabrania używania wina na danie.
1: Ależ było to natychmiast po tym, jak padły słowa z tej anteny o polskim produkcie.
0: To jest, słuchajcie, butelka taka jak od normalnej wyborowej.
2: Normalna hara.
0: Zakrętką metalową.
2: 10% objętości zawartość alkoholu.
0: Kolor ma jak oranżada, no ale to jest rosé.
2: To jest rosé. Ma koronę, słuchajcie. I jakiś symbol producenta, z koroną oczywiście, bo my jesteśmy kraj królewski.
0: Tylko orła brakuje.
2: No nie będę mówił, kto to robi, bo może go jeszcze nie ujawniać. No
1: dyrekcja nam nie pozwala degustować w studiu, więc
2: chwała Bogu,
1: pan
2: łaskaw był
1: może swoim kiperom to przekazać i przy następnej okazji parę słów recenzji serdecznie.
2: Nie wiem, czy się zobligować. No, będę się starał usilnie coś opowiedzieć o tym.
0: Ale Maryja,
2: dobrze, w chwili szaleństwa. Ale...
0: Ja tym potrzeba poświęcić 70 innych audycji, ale krótko powiedz, naprawdę nie cena decyduje o jakości.
2: Nie,
0: najlepiej
2: nie.
0: Chyba on tu coś wyciągnął jeszcze. Janek
2: zupełnie nie. Chcę powiedzieć, że gdybym nie jeździł, a wszystkie wina, które sprowadzam i umieszczam na półkach swojego sklepu, są przeze mnie wybrane, wypatrzone, wybrane z miejsca, bo dla mnie to jest ważne. Ja poznaję ludzi, którzy tworzą to wino. Nie chcę powiedzieć robią, tworzą. W jakich okolicznościach przyrody, jak mówił pewien znany aktor, robią to wino. Jakie tam słońce świeci i tak dalej. Jak jest dookoła. Nie chcę tam się wgłębiać w warstwy gleby i tak dalej. Natomiast to jest opowieść, którą dodaję do wina. I chcę powiedzieć, że naprawdę ogromnym popytem cieszą się butelki codzienne, które kosztują 17, 18, 22 zł. I to są porządne wina. Nie ma żadnego powodu, słuchajcie, żeby wysypywać jakieś pieniądze. Jest grono ludzi, po pierwsze, których na to stać. To niech sobie kupują, co chcą. Po drugie, mają z tego jakąś kuriozalną przyjemność, żeby się ścigać w nalepkach i tak dalej. Respektuję nawet i to, szanuję, bo są grona, które naprawdę znają się na winach. Proszę, niech sobie kupują. Natomiast nie o tych winach mówimy.
0: Marek, ale przerwę ci, bo można mówić. Potrzebny jest pierwszy krok w postaci przewodnika. I takim przewodnikiem powinien być sprzedawca, ta osoba, która oferuje. Bo ja mogę mieć 17 win po 25 złotych, część sikaczy, część warty. Ktoś musi powiedzieć, Janek, zaraz ci też coś jeszcze przedstawię. Natomiast chciałem na koniec tej rozmowy przytoczyć moją ukochaną, nie anegdotę, tylko sytuację, której byłem świadkiem. Bo to jest tak z serami też. Tak. Widzę miliony serów i pytam się o pomoc w tym sklepie. I w takim sklepie serowarskim w Warszawie wszedł elegancki pan i do sprzedawczyni stojącej w kącie powiedział, że pani, widzę tutaj Munkenberger w złotym sreberku i Bangendurger w takim zielonkawym. Czy może pani przejmie, kulturalny bardzo, powiedzieć, czym się różnią te dwa sery? I ta pani po takiej sekundzie namysłu odpowiedziała, smakiem, proszę.
1: Trafiony.
2: Ale mówi o się o wódce, też jest dobra w smaku.
0: No, że tacy sprzedawcy są uroczy, ale niewiele.
2: No pewnie, ale jakże, jakieś to proste. No pewnie.
0: Marek, musimy przystąpić do...
1: Przystąpić na zakończenie, to, żeby
2: węchórz
1: zakończyć konkursem, to może jakieś dwa słowa na temat...
2: 89.
0: To dobry
2: starzyzna.
0: Stary.
2: Nie, stare, to no są wina. Jeszcze. No pewnie, że tak, ale ja też nie chcę się otwierać przed nikim specjalnie, tak za bardzo. Commanderie Bontemps. Medoc. Tak, to jest lewa strona Garonny, to jest Bordeaux. Medoc to jest no, jedna z ważniejszych dzielnic Bordeaux lewostronnego. W gruncie dosyć kamienistym, który przechowuje temperaturę w ziemi. Wina bardzo zdecydowany. Zestaw Cabernet Sauvignon, Merlot i Cabernet Franc w takiej proporcji.
0: Odrobione
2: najwięcej Cabernet Sauvignon. Dosyć taniczne wino, dobre do...
1: Taniczne?
2: Garbnikowe.
1: Garbnikowe.
2: Taniny to są garbniki.
0: Nie mieli paniczne.
2: Paniczne będzie przy trzeciej butelce.
1: To proszę się temperaturą nie kierować.
2: Nie, ona jest za chłodna jeszcze. 89 rok, nie ma znaczenia, będziemy mówić lepszy, gorszy, musiałbym sięgnąć, pewnie nie najlepszy, ale to nie ma znaczenia. No. To już są wina, których bałbym się otwierać tak naprawdę. Są pewne granice. Optuje, chcę powiedzieć, że 1% win w ogóle produkowanych na świecie nadaje się do tak zwanego starzenia. Nieprawdą jest to, co porzekadła głoszą, wino im starsze, tym lepsze, to wszystko jest, wiecie. Oczywiście bywa tak, są wina, które wymagają starzenia, okresu przechowania w beczce i tak dalej. Natomiast na świecie pije się wina świeże, młode, one są żywe, młode, one są to znaczy, radosne. Producent o tym decyduje. Aha. On wie, jak długo powinno być w beczce, jeżeli w ogóle ono spędza jakiś czas w butelce, zanim przekaże je swojemu klientowi, postawi na jakiejś półce. I wtedy ono już się nadaje do picia. Są ale tacy, którzy jeszcze je będą
1: przechowywać. Jeżeli taki moment odwagi jakiś pana najdzie, to bardzo proszę to odkręcić i potem dać nam znać, dobrze?
2: Boże, z wielką radością czuję się zaszacony. Zrobimy to razem, panowie. Bądźmy śmiali. Jestem wzruszony. Dziękuję za piękny prezent.
0: To był głos Marka Kondrata, a my z Jankiem dziękujemy i wydaje mi się, że do win i do piosenek o winie jeszcze wrócimy w Baobabie.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: Bielszy odcień bluesa i Jan Chojnacki zapraszają na muzyczną podróż w czasie, a naszym przewodnikiem w tym wydaniu audycji będzie artysta, którego nazwisko być może dla części z Państwa jest znane, być może jest on dla części anonimowy. Proszę posłuchać nagrania, w którym występuje on jako instrumentalista, a być może wszystko stanie się jasne. Dla tych, których nie stało się jasne, opowiem wszystko o nim po tym, jak wybrzmi utwór zatytułowany Long Distance Call.

Long Distance Call to kompozycja Muddy Watersa. Tym razem usłyszeliśmy ją w wykonaniu grupy Little Feat, a to nagranie pochodzi z albumu Little Feat wydanego wiosną 2024 roku. Płyta nosi tytuł Sam's Place.

Jako towarzysząca zespołowi wystąpiła w tym nagraniu także Bonnie Raitt. Ale nie Bonnie Raitt będzie tą przewodniczką, o której mówiłem, tylko współzałożyciel zespołu Little Feat, jedyny żyjący dotychczas człowiek z pierwszego składu tego zespołu, czyli pan Bill Payne. Bill Payne jest głównie pianistą, także wirtuozem Hammonda B3, kompozytorem i, co może mało ważne w kontekście słuchaczek i słuchaczy, ale jest jednym z pionierów wykorzystania internetu do promocji muzyki w Stanach Zjednoczonych i pewnie, co się z tym wiąże, na świecie. Bo już na początku lat 90. podjął akcję zmierzającą do promocji, do osiągnięć zespołu Little Feat i tym sposobem wprowadził tę internetową metodę do obiegu promocyjnego innych zespołów i wykonawców amerykańskich. Bill Payne zatem będzie przewodnikiem naszej muzycznej drogi w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa, ale nie będą to jego dokonania z macierzystym zespołem, czyli z grupą Little Feat, ale z innymi wykonawcami, bowiem sława Billa Payne'a jako znakomitego pianisty i organisty wyrobiła mu niesłychanie wysoką markę wśród wykonawców muzyki około bluesowej i nie tylko, już na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia. Bonnie Raitt przyjaźniła się z zespołem Little Feat, przyjaźniła się z Billem Payne'em. To, że wystąpiła na albumie w 2024 roku na płycie Sam's Place, to tylko kontynuacja dawnej przyjaźni, bo z Billem Payne'em miała parokrotnie udane współpracę w studiu i na estradzie, między innymi na wydanym w 1979 roku albumie The Glow. Bonnie Raitt skorzystała ze studyjnej pomocy Billa Payne'a w kilku nagraniach. Oto jedno z nich. Your good thing is about to end. Bonnie Raitt śpiewa w tle klawisze Billego Payne'a.

Zespół Little Feat istnieje już od 1969 roku, czyli ponad 65 lat. I mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zespół Little Feat rozpoczynał działalność, Bill Payne zaprzyjaźnił się także z muzykami zespołu The Doobie Brothers, z którymi przyjaźni się do dzisiaj. Bo nawet na jednej z płyt The Doobie Brothers już w XXI wieku słychać także klawisze Billego Payne'a. Ale ja chciałbym sięgnąć do początków, czyli do płyty The Captain and Me grupy The Doobie Brothers z 1973 roku. Oto utwór China Groove, do nagrania którego Doobie Brothers zaprosili Billego Payne'a.

1976 roku ukazał się album Roberta Palmera zatytułowany Some People Can Do What They Like. Jeżeli dobrze przyjrzymy się artystom, którzy towarzyszyli temu wokaliście podczas nagrań, to można przyjąć, że w zasadzie była to prawie pełna obsada grupy Little Feat, a więc oczywiście także i Bill Payne był wśród tych, którzy towarzyszyli Robertowi Palmerowi. Z tego albumu usłyszymy nagranie zatytułowane Spanish Moon.

Greg Allman, choć przecież poza tym, że świetny wokalista, to także klawiszowiec, grał i na organach, i na innych instrumentach klawiszowych, zaprosił do współpracy przy nagraniu swojego drugiego solowego albumu Playing Up a Storm właśnie Billa Payne'a, z którym nagrali taki oto świetny instrumentalny numer Matthew's Arrival, Greg Allman i Bill Payne.

Bill Payne uczestniczył także niemal we wszystkich nagraniach do albumu Taja Mahala Dancing the Blues, rok 1993. Jest tam także jedno z moich ulubionych tanecznych, bluesowych piosenek. Wywodzi się ona z repertuaru Fatsa Domino, a nosi tytuł I'm Ready.

Nazwisko Bill Payne pojawia się także w opisie do kilku płyt J.J. Cale'a, tych z lat 80. i tych lat z lat 90. Closer to You to album z 1994 roku, na której znalazło się i to przepiękne nagrania, w którym słyszymy klawisze Billa Payne'a. Borrowed Time.

Maria Mulder także była pod ogromnym wrażeniem współpracy z Billem Payne'em. Płyta Meet Me at Midnight, rok 1994. Prawie we wszystkich nagraniach słyszymy tutaj klawisze Billa Payne'a. Także i w tym to kompozycja Tracy Nelson, która występuje tu w chórkach, a utwór nosi tytuł Down So Low.

A teraz dwa nagrania, które firmują najwięksi giganci w historii bluesa, czyli B.B. King i John Lee Hooker. Oczywiście w obu tych nagraniach uczestniczył Bill Payne. Confessing the Blues to utwór z albumu Deuces Wild, w którym wokalnie B.B. Kingowi towarzyszy Marty Stewart, a jeśli chodzi o oprawę klawiszową Bill Payne, a zaraz potem usłyszymy Johna Lee Hookera z albumu The Best of Friends. To jedna z wielu wersji słynnego Boogie Chillin'. John Lee Hooker, Eric Clapton i Bill Payne.

0: David Bromberg, jedna z najbarwniejszych postaci wczesnego okresu rozwoju amerykańskiej muzyki, kojarzącej w sobie wszystkie te formy, które korzeniami są związane z bluesem. A mówię tu o bluegrassie, folku, jazzie, muzyce country, czy wreszcie rock and rollu. W latach 60. David Bromberg jako gitarzysta, wokalista, a także dostarczyciel repertuaru występował i nagrywał z Alem Cooperem, z Richiem Havensem, z Bobem Dylanem, z Carly Simon, z Gordonem Lightfootem, z Linkiem Rayem, z Willie Nelsonem, no i tak dalej, można by wyliczać i wyliczać. Ma też w swoim dorobku kilka solowych płyt. Ta jedna z ostatnich, która pochodzi z 2016 roku, też zawiera kilka nagrań, do których realizacji zaprosił David Bromberg Billa Payne'a. You've been a good old wagon. Oto David Bromberg Band z udziałem Billa Payne'a.
1: I come home late the other night and I had a little trouble opening up the door. Finally, the good woman let me in, and man, the apartment looked fantastic. I mean, she had

No i tak oto Bill Payne stał się przewodnikiem po niemal półwieczu muzyki około bluesowej. Mam nadzieję, że ten zestaw był na tyle rozmaity, że Państwo nie poczuli się znużeni. A na koniec jeszcze jedno nagranie z tego albumu, o którym mówiłem na początku tej audycji, czyli z płyty Sam's Place grupy Little Feat, wydanej w 2024 roku. Polecam Państwu ten album jako wzorcowy nośnik tradycyjnego bluesa we współczesności trzeciego dziesięciolecia XXI wieku. Oto Little Feat w utworze Last Night na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa, w którym przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll. Wah, bah, bah, bah, bah.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll. Radio Baobab.

0: This is Chris Rea, you are listening to Radio Baobab.
1: Dzień dobry i dobry wieczór Państwu. Za chwilę kolejne wydanie audycji Pierwszy Odcień Bluesa, ale jest ono na tyle inne od wszystkich poprzednich,

0: z późniejszych informacji od słuchaczek i słuchaczy, nie wszystkim udało się wysłuchać jej do końca. W związku z tym obiecałem też Państwu, że powtórzę tę właśnie audycję poświęconą Chrisowi w 2-godzinnych odcinkach. I oto właśnie za chwilę 2 odcinek godzinny.
1: Everybody!
2: Pierwszy odcień bluesa.
0: W poprzednim odcinku rozstaliśmy się przy dźwiękach pochodzących z płyty Memphis Blues. Dochodzimy teraz do jednego z najważniejszych momentów zawartych na zestawie 11 płyt pod hasłem Blue Guitars. Rozmawiamy z Chrisem o płycie Texas Blues, na której znalazło się jedyne nagranie, w którym został wykorzystany oryginalny dźwięk i oryginalny głos i oryginalne brzmienie gitary największego mistrza Chrisa z przeszłości, czyli Blind Willie'ego Johnsona.
3: For me, the greatest piece of music in the book is this song. It may be because it's personal to me. It is the only sample in the book that there is some real Willie in there. And the idea was that I played with him. Why not? You know, I have this one chance in my whole life because I have a studio. This was worth not dying for, you know? And I just did it. I didn't care about the legal side of it or anything like that. And my greatest pleasure was when top blues guy in England didn't know which one was which, and I was really pleased. And it's a very, very haunting tune, that one, and it's a Senegal rhythm, which Willie never did actually.

0: Kiedy wyraziłem swoje zdziwienie, że poświęcił tyle uwagi hasło Latin Blues, Chris powiedział, że bluesa można szukać w każdej muzyce, a takim przykładem, którym szokuje swoich rozmówców, jest muzyka Piotra Czajkowskiego, w której on odnajduje esencję bluesa. A jeśli chodzi o nagranie, które Państwo usłyszą po tej piosence, czyli utwór zatytułowany Belgian Blue, to, jak twierdzi, jedna z najsmutniejszych piosenek na tej płycie, piosenka, przy której jego córka płakała, a jest to utwór mówiący o tym, jak jedna z Wysp Karaibskich, która była dla niego rajem, została zaśmiecona badziewiem turystycznym. Belgian Blues, albumu Latin Blues.
1: Yet again, the record companies got excited because they thought, oh, this will be easy listening. And then the first song is about Americans burning down the cocaine crops and not paying for the bananas and people starving. And they went, oh shit, you know, Chris, will you please write a commercial record, you know? It's a very sad song. It makes my daughters cry. Because we don't go back now to Barbados. It's no longer what it was. And the big ships and the aeroplanes came. And I often used to spend 3-4 weeks playing with black guys in Barbados. They used to let me be the bass player. And I wish I'd taped it now. We can't do that now because Barbados has become jet set, you know.

z albumu Sixties and Seventies, poświęconego brzmieniu lat 60. i 70. i związanego z brytyjskim środowiskiem muzycznym, usłyszeliśmy dwa nagrania, Got to be Moving i Heartbreaker. No i na koniec pytałem, a przypominam, że był to rok 2005, jakie są dalsze plany fonograficzne Chrisa. Powiedział, że jasnych jeszcze nie ma, ale że będzie próbował odnajdywać ślady, a może wręcz potwierdzać istnienie klimatów bluesowych w muzyce, wydawałoby się, nietypowego rejonu Europy, jakim jest wybrzeże Adriatyku.

0: I utworem zatytułowanym My Blue World Says Hello zakończyłem sprawozdanie z mojej rozmowy z 2005 roku z wspaniałym muzykiem i bardzo przejętym podtrzymywaniem bluesowej tradycji człowiekiem, jakim był Chris Rea. Na zakończenie poprosiłem go, żeby nagrał dla Radia Baobab tak zwane ID. Upewnił się kilkakrotnie, że główna część nazwy naszego radia brzmi Baobab, po czym wykonał coś, co do dzisiaj wykorzystujemy jako jeden z naszych radiowych dżingli.
1: Baobab, Baobab. This is Chris Rea, you are listening to Radio Baobab.
2: Thank you.
1: Thank you. Respect, man. Big respect.

0: This is Chris Rea. You are listening to Radio Baobab.
1: To są cztery bluesowe longiery.

つもりです。

To były cztery bluesowe longiery. Radio Baobab.

A teraz zapraszamy na kolejną bitwę gigantów, w której zmierzą się artyści, którzy w latach 60. po dwóch stronach Atlantyku, czyli w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od siebie, sprawili, że blues zaczął odgrywać znaczącą rolę we współczesnej im popkulturze. Mowa o Johnny Mayallu, który reprezentuje Wielką Brytanię, i o Paulu Butterfieldzie, reprezentującym Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Nie wdając się w szczegóły biograficzne, powiem Państwu tylko, że ogromną przyjemność sprawiło mi przygotowanie materiału muzycznego do tego właśnie pojedynku, bo dzięki temu przywołałem sobie do pamięci te dźwięki, które są nadal tak ożywiające i tak aktualne, bym powiedział, do dnia dzisiejszego, a czasami wydają się być zapomniane. Niesłusznie. No to zaczynamy sobie przypominać. Jako pierwsze w szranki staną tutaj rozbudowane kompozycje obu naszych współzawodników. Paul Butterfield zaprezentuje się w utworze zatytułowanym East West, a John Mayall przedstawi swoją suitę Bare Wires.

Są Państwo świadkami kolejnej bitwy gigantów w Radiu Baobab, która rozgrywa się bezkrwawo tym razem pomiędzy Paulem Butterfieldem i Johnem Mayallem. Słuchaliśmy tych dwóch wspaniałych, rozbudowanych kompozycji obu naszych bohaterów. No a teraz pora na numery krótsze, ale równie znakomite. Zaczynamy od tych najwcześniejszych. Born in Chicago, Paul Butterfield i Key to Love, John Mayall.